0: ona z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

Cię wiesz, nie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Dzień dobry, kłania się Bartek Ważny. Na bialskich termometrach dzisiaj już nie będzie aż tak wysokich temperatur jak wczoraj. Maksymalnie dzisiaj 22 kreski. Do tego pierwsza połowa dnia dosyć pochmurna, ale już po 11 powinno wyjść słońce i powinno zostać z nami na dłużej. Około 17 jeszcze spodziewamy się lekkich opadów deszczu, a dodatkowo dalsza część dnia przyniesie silniejsze porywy wiatru. Od jutra więcej słońca, ale około 22 stopni.
1: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: SK2. A kiedy o litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. W weekend. Week i end. 3 minuty po 6. Dede nagra już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
0: to,
2: tak?
0: To jedno, tak to jedno, ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
2: To zielone na dnie to być kanapka. Może jest kanapką, kanapka. Tak jest z zeszłego tak, roku. Pamiętajcie tak. O tym, żeby ją w końcu wyjąć.
0: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze, szczerze,
2: no.
0: Zdarzyło ci się czy nie?
2: Ale zależy co?
0: Z tą kanapką.
2: Z tą
0: zieloną.
2: Stary, ja miałem tak? całą kolekcję zielonych kanapek.
0: Ale naprawdę?
2: Oczywiście, że
0: nie
2: tak.
0: Nie żartujesz teraz.
2: Nie żartuję,
0: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło, raz. Pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
2: A ja dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
0: No właśnie.
2: To nieprawdopodobne po prostu.
0: Teraz bym nie uwierzył.
2: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
0: Chyba tak.
2: Dobra, tak czy inaczej.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego. Pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
2: Pierwszy dzień września. Zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy. Tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na
0: tak,
2: przykład.
0: Tak, wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
2: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
0: Dokładnie. Dobra, to pytanie. Jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny? I wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
2: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
0: Mi chodzi o, że tak.
2: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
0: Nie, właśnie o to mi chodzi.
2: A o to ci chodzi?
0: Tak.
2: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
0: Nie, geografia nie.
2: Geografia nie.
0: Geologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
2: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
0: O to.
2: Właśnie.
0: Bez czego no, się nie ruszałeś do szkoły.
2: Teraz to pewnie smartfon, nie?
0: Teraz smartfon.
2: A kiedyś?
0: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726-826-826. Dajcie znać.
2: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zeszedł do religii.
0: No.
2: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym
0: tchem. A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
2: Kto to jest? Batman.
0: To jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówisz, jak tu odnaleźć ciebie tu, mogę się zaśpiewać. O.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek, jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz? Bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie to. Miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik i
2: Kapitan Klos.
0: Okej.
2: Okay.
0: Klos. Hans no. Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan jeszcze.
0: I Tarzan, dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał, czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się,
1: tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: Douczał się o człowieku historii z dżungli.
0: Tak. O swoich historii swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger z zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że
1: ktoś odezwał.
0: Narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem to... jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana. To się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana. Eska.

0: No, na piechotkę i tak. każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho-ho.
0: Dzisiaj już zmiana, a przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no!

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do drugiej.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
4: Całkiem słonecznie powinno być dzisiaj w Białej Podlaskiej przez cały dzień, chociaż na termometrach zobaczyły maksymalnie 22 kreski, a to zdecydowanie mniej niż mieliśmy chociażby wczoraj. Ale już w drugiej połowie dnia będziemy mieli do czynienia z silniejszymi porywami wiatru, więc pamiętajcie o tym w trakcie spacerów z małymi psami. Jutro również 22 stopnie i taka temperatura utrzyma się do piątku włącznie, w sobotę tylko 19, w niedzielę podobna temperatura. W tym tygodniu jeszcze

Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open. Wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Marii Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: Co ja? Co tak na mnie kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Życie
1: uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
0: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: No, co pamiętacie tam, tak. Z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
2: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama pracowała, do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak? A kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała
1: niekoniecznie,
0: być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem, w średniej. Naprawdę, laczki miałem, ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targu.
0: Tak, im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałem się do szkoły bez śniadaniówki wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czyli chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halo tu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: Oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem, nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: Cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6.48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś.
1: O, to bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz.
1: To oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata, One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 milionów dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym lizał.

0: A gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw, w sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko.
2: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Kłania się Bartek Ważny, zaglądamy na Bielskie ulice, gdzie ruch robi się coraz większy przez remont ulicy Janowskiej. Cały czas jeszcze trzeba będzie zwolnić także na Terebelskiej, która przejęła część ruchu właśnie z tego miejsca. No i oczywiście wjeżdżając do ścisłego centrum, postoicie teraz na Artyleryjskiej i na Piłsudskiego. W prognozach pogody za to dużo słońca, ale na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Do tego po południu doczekamy się jeszcze silniejszych porywów wiatru.
15: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
16: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartości, podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym, gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
15: Przypomnijmy, wczoraj Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4:45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na Placu Obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
17: Sobie przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
18: Leje pan do pełna?
19: No tak, no.
18: To była oszczędność?
19: No na pewno.
15: Program ceny paliwa niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
15: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salah.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: A pan leje do pełna?
18: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Go tak leją wszyscy, no. Od lewa do prawa.
13: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
18: Czyli?
13: DUP. Drogie usługi paliwowe.
10: Jarząbek w radiu SK2. SK2.
18: Czyli jesteśmy udupieni.
13: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
18: Proszę bardzo. No. I na tym może zarabiać teraz na przykład. No, jak będziecie coś, stać?
13: To patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: z pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak, tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło i podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił
0: fan,
1: wielki,
0: fan
1: prawda?
0: Pana podsiadło, znaczy chyba nie fan Dawida podsiadło, ale Dawid podsiadło, no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Też wiem, dlaczego Dawid podsiadło z kawałkiem Na błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusa,
1: on cały czas klika minusy, no nie,
0: no
1: proszę pana, tak się nie robi.
0: Oddaliśmy
1: władzę w wasze ręce,
0: tak,
1: moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, a co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: tak
1: listy.
0: Tak to jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Igo i Formanin aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc
0: i,
1: też może
0: i też
1: być
0: można to wywrócić do góry
1: oczywiście
0: nogami.
1: Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież SK2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a no. 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. SK2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: SK2.

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268-26826, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia. A na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na semestr piątkę wystawił.
0: Tak, tak. W tym, w środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszeliście, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. I tak. Też byłem.
0: I na też początku, się z niego korzystało.
1: I też się z niego korzystało. Oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki.

0: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: I po reklamie.
10: Szykują się kolejne zmiany organizacji ruchu w ramach przebudowy ulicy Janowskiej. Od jutra zamknięty zostanie wlot właśnie z Janowskiej w ulicę Jana III Sobieskiego, a cały remont Janowskiej ma potrwać jeszcze do końca września. Zaglądamy tymczasem do prognoz pogody. Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na bielskich termometrach. Pierwsza połowa dnia jeszcze z chmurami, ale potem powinny się już rozwiać, ale w ich miejsce przyjdzie silniejszy wiatr i tak będzie do końca dnia.
11: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Bo to jest taki trochę jak walczyk, nie? Dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
1: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7:38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie,
0: tak dalej,
1: są inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosił mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, to było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
1: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawił się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą do szkoły się zabiera.
1: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole? Kamień?
0: Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
1: No mam.
0: Nożyce są?
1: Tak,
0: są.
1: Biorę nożyczki.
0: No to kamień?
1: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? W co będziesz grał na przerwie, jak smartfona nie weźmiesz? No.
1: Później papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył.

0: Cała prawda, całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam. U nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To bo już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan Krzysztof Matyjaszczyk.
0: Tak. Oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
1: Tak.
0: A są jakieś powody?
1: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Dotyczą korupcji, moi drodzy.
0: No. To będzie ciężko się
1: będzie
0: z tego wygarać.
1: Będzie ciężko,
0: panie Krzysiu.
1: Jak się pan prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać. SK2. Daleko nie ma.

0: wyszłaś z domu i do pracy albo do szkoły. To innych opcji dzisiaj nie ma. Zaczynamy rok szkolny, przypominamy. 5 minut zostało do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta rozruszać szare komórki przed nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzie niegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
0: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do Państw Miast z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
0: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 7268 26826 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer.

0: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: I po reklamie.
13: Dziś początek roku szkolnego, więc w okolicach szkół i przedszkoli możemy spodziewać się większej liczby policjantów, którzy patrolują okolice, zwracają uwagę nie tylko na to, jak dowozimy dzieci do szkoły, ale także jak nasze pociechy przechodzą przez jezdnię. Na termometrach bialskich zobaczymy dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, dużo słońca przez cały dzień, chociaż w drugiej połowie dnia będą silniejsze porywy wiatru. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
15: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
14: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłystun.
16: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
14: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
17: Tak, jestem. Dzień dobry.
14: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
17: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
18: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
17: Za długo trwały te wakacje.
18: Tak, za bardzo.
17: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
19: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
17: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
14: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2.
1: sport.
14: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinette, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele. Mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
22: Sztandar wprowadzić.
21: Tak. 3 minuty po 8 mamy.
22: A, jutro szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
21: Tak?
22: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
23: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
21: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity, tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy tak. U nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po 2 pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz. Eska.

0: i ja.
1: Co graj?
2: W Państwa Miasta.
1: No to graj.
2: A z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa Miasta.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
6: No hej.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy... Proszę słuchać.
1: Nie oddychać.
2: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
7: Tak.
2: No, Justynka zacznie.
1: Jak pani od matematyki się zachowałeś
2: no,
1: teraz.
2: No dzisiaj pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
1: W prawo czy w lewo?
7: Poproszę w lewo.
1: Proszę cię bardzo.
2: Zepsuł koło!
1: Nie.
2: Zepsuł
1: koło! Jak to się stało?
2: No dobra.
1: Dobra.
2: Poczekaj, masz piszczy. Zepsułeś koło? Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
1: Znowu... Co ja zrobiłem?
2: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
1: Nieprawdopodobne.
2: Kto
1: ale dotykał? Nie, naprawdę to ja zepsułem?
2: To chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
1: Będziemy lepić.
2: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo!
7: Mongolia.
1: Miasto.
7: Mombasa.
1: Znana postać.
7: Mickiewicz.
1: Roślina.
7: Mimoza.
1: Kolor.
7: Miotowy.
1: Zawód.
7: Muzyk.
1: Samochód.
7: Mazda.
1: Imię
2: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
1: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
2: No od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
1: Tak,
2: Czesie Niemen śpiewał. No. A Mombasa gdzie jest?
1: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
7: W Kenii.
2: Tam nie ma kiełbasy.
1: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
2: Dobra.
1: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
2: Tak, siódemeczka. Dzięki. Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
1: Ja ci włożę palca tutaj.
6: W lewo.
2: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymywał. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
1: Dobra.
2: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
1: Góra, niech będzie góra.
2: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Gruzja.
2: Miasto.
6: Gorzów Wielkopolski.
2: Tytuł filmu.
6: Baśnie braci Grimm.
2: Jak?
6: Baśnie braci Grimm.
2: To jest na by, no, chłopie.
6: No, dawaj, ale Grimm.
2: Dobra, imię.
6: Grzegorz.
1: Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
2: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
1: Jest.
2: Grimm?
1: Jest.
2: No dobra.
1: Jest. Jakby siedział sam Grimm, tylko się nie zastanawiał, by przyleciał dalej.
2: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
1: Gdyby to... babcia miała wąsy.
2: Gdyby. 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
6: Oczywiście.
2: No to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
7: Super, cieszę się.
2: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki i też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
1: No, a ja idę naprawiać to, tak?
2: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja. Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ona, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: 17 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: I po reklamie.
16: Pierwszy dzień szkoły przynosi dosyć dobrą pogodę. Dużo słońca dzisiaj zobaczymy przez cały dzień. Trochę chmur oczywiście też będzie, ale w drugiej połowie dnia będzie trzeba też uważać na silniejsze porywy wiatru. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, czyli no zdecydowanie mniej niż mieliśmy jeszcze wczoraj. I taka temperatura w zasadzie utrzyma się do piątku włącznie. W weekend będzie chłodniej po około 19 stopni. Ale od jutra więcej słońca, dopiero w piątek znowu opady deszczu się szykują.
17: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna Droga do Szkoły oraz zwalnie.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz? A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No
1: teraz.
2: I bardzo dobrze, bo później mam coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja.
2: Bo ja tylko brzydkie słowa umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: No, oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. SK2.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana warty.
1: Zmiana warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę? Oddalić się mogę do jutra do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Ulubiony to był WF i angielski.
0: A, myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Groską, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
0: A dla dorosłych?
1: Też.
0: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
0: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
0: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
0: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
0: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj do 22 stopni na termometrach, czyli już mniej niż w ostatnich dniach, ale przynajmniej będzie całkiem słonecznie. Trochę chmur również się będzie unosiło, ale jak na razie w prognozach pogody minimalne szanse na opady deszczu będą dopiero po zmroku. Ale w drugiej połowie dnia będziemy musieli mierzyć się z silniejszymi porywami wiatru. W dalszej części tego tygodnia dużo słońca do czwartku włącznie, znowu w piątek dopiero nadejdą deszczowe chmury.
7: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku. Czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
8: Wakacje było bardzo fajnie. Teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
9: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
10: Czy już znasz plan lekcji?
9: Tak. Bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
10: Zamiast matematyki na przykład?
9: Tak.
11: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
10: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
11: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6:00, od poniedziałku do piątku, do wieczora.
10: Trzeba wcześniej wstać.
11: Tak.
7: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
12: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
13: A tankować trzeba.
7: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
14: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
15: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
14: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
7: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
5: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek Ważny, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej mogą korzystać z nowego poidełka w szkole. Urządzenie zamontowali pracownicy spółki Bielskie Wodociągi i Kanalizacja Wodkan. Dzięki takiemu rozwiązaniu plecaki uczniów będą choć trochę lżejsze, bo nie muszą zabierać z domu butelek z wodą. Miasto Biała Podlaska zaprasza na tegoroczną odsłonę akcji Narodowego Czytania. Tym razem padło na Dziady Adama Mickiewicza. Wydarzenie w sobotę o 17 na dziedzińcu Zamku Radziwiłłów. Koniecznie weźcie ze sobą koce. Będzie wygodniej siedzieć.
16: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na pierwszą, drugą i trzecią lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na pierwszym miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na pierwszym miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
17: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2, a przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN, między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych, ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna, znika też taka tradycyjna technika, zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki...

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

0: Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Panowie, to chyba z miasta są. Jestem z miasta i elektryczne gitary w Radiu SK2, a my zaglądamy do miasta Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. Tam po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy. Bardzo, bardzo mocno starali się o to jej rodzice. No i wywalczyli. Udało się. Myślę, że to jest naprawdę godne pochwały. Choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.

Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10:00, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
6: Dzisiaj na bialskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Niezbyt dużo, ale przynajmniej nie zabraknie nam słońca. Przynajmniej do godziny 17, bo potem spodziewamy się większej liczby chmur na niebie. No i z tych chmur może już padać deszcz. Najbliższej nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a dalej w tym tygodniu nieco więcej słońca, szczególnie w środę i w czwartek po 22 stopnie w te dwa dni, a w piątek 20 kresek i powrót opadów deszczu. Na weekend też się szykują opady.
7: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
8: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
7: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
9: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
10: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
11: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
9: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
12: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
9: Te zmiany w jadłospisie.
12: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
9: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
7: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
13: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Bartek Ważny, od jutra będzie można odbierać lubelskie czeki turystyczne. Dzięki nim można będzie o 300 zł taniej spędzić czas na wyjeździe.
14: Pomysł zrodził się z potrzeby wsparcia branży turystycznej. To właśnie przedsiębiorcy z tej branży zwrócili się do mnie, żeby coś z tym zrobić.
6: Mówił radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Zbliża się jesienna akcja szczepienia lisów w naszym regionie. Między 10 a 13 września szczepionki będą zrzucane z samolotów i roznoszone ręcznie.
15: No to może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Lander na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Będzie śpiewany Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem. Bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dedua. Tam słońce, gdzie my. Już teraz w Radiu SK2.

Znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada? W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Chodź, pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: To najnowsza propozycja od panów Gipsa i Goi Forwany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu gorącej polskiej dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
1: I po reklamie.

0: ołówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną i zespołu Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj ledwo ciepło w Białej Podlaskiej, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Dużo słońca, trochę chmur też się pojawi, ale po południu może nam przeszkadzać już silniejszy wiatr. Około 17 spodziewamy się opadów deszczu, ale raczej nie powinny się przeciągnąć do nocy. A propos, po zmroku temperatura w Białej spadnie do 12 stopni. Jutro jeszcze więcej słońca, ale też co najwyżej 22 stopnie. I taka pogoda utrzyma się do końca tego tygodnia.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
10: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
9: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
11: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
9: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
12: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
9: Podanieją bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny, od dziś mieszkańcy Białej Podlaskiej płacą więcej za wodę i ogrzewanie. W życie weszły nowe stawki przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To nawet o 20 zł miesięcznie więcej. Władze spółki przekonują, że podwyżki są minimalne, a spowodowane są wzrostem uprawnień do emisji CO2. W górę poszły też koszty transportu paliw. W Białej trwa głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania jest rekordowa suma, bo ponad 3 milionów złotych. Głosowanie tradycyjne potrwa do 11, a internetowe do 13 września.
0: Mamy 2 minuty po 11, tutaj Radio SK2, przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk, zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2. SK2.

0: Sen jest zdrowy. Przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dniowym latem z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie.

0: A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
2: Czy nauka może być bezpłatna?
3: Bezpłatna?
2: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
3: Ania, rachunkowość.
2: Zdała i jest na plusie.
3: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
2: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
3: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
2: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
3: Bezpłatnie.
2: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w kieleckiej kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę. Bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Angielski dla dzieci?
6: Tak.
8: A dla dorosłych?
6: Też.
8: Dla młodzieży?
6: Oczywiście.
8: Czyli dla każdego?
6: Dokładnie.
8: A co z Leo English?
6: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
8: A dorośli?
6: Dorośli też mają swój angielski.
8: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
6: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32. I po reklamie.
9: Dalsza część dnia w Białej Podlaskiej będzie dosyć słoneczna, ale niestety my na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie, a temperatura odczuwalna na pewno będzie jeszcze niższa. A to dlatego, że do końca dzisiejszego dnia musimy mierzyć się z silniejszymi porywami wiatru. Jeszcze przed zmrokiem w Białej Podlaskiej spodziewamy się opadów deszczu, to około godziny 17, ale w nocy powinno być już sucho, a na termometrach 12 stopni. Do końca tego tygodnia temperatury nie wzbiją się powyżej 22 kresek.
10: Dwunasta to są newsy SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb? O tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
11: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
12: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
11: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
10: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
13: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
10: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
14: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
15: Dobrze!
14: Macie dużo siły?
15: Tak!
10: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, OSP w Piszczacu ma 3 nowe pojazdy. Wcześniej służyły w Bialskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na jeden z samochodów strażacy złożyli się z własnych środków, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz Piszczaca.
16: Zobowiązanie będzie spłacane z pieniędzy, które będą wpływały do jednostek w ramach darowizn.
9: Pojazdy, które wcześniej służyły w piszczackim OSP, trafiły do innych podległych gminie jednostek. Bialskie Dance Academy Studio prowadzi nabór uzupełniający do grup turniejowych. Szczegóły na fanpage'u Bialskiego Centrum Kultury.
3: 2,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od trzech tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od dwóch tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Jasne. Nie wierzę! Nosel

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2. 29 minut po godzinie 12. A już teraz...
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam. Harley mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie... pisania tekstu, co ważne, autor, czyli Ryszard Riddle, nie posiadał ani motocykla, ani prawa jazdy. Ale do właśnie Harley, do różnego rodzaju motocyklów miał duży sentyment. Dlatego stworzył ten numer. A my już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Jam i Harley mój. Miłego słuchania.

0: To jest pozytywna nuta i taką wam właśnie gramy 20 minut przed godziną 13. Bro i wychowany w Polsce. Dominika, ty tutaj nie uciekaj, proszę bardzo. Najpierw mnie wykorzystałaś tutaj do wszelkich nagrań na social mediach, to teraz ty trochę tutaj z nami porozmawiaj.
1: Nie ucieknę.
0: Nie uciekaj absolutnie. Dzisiaj pierwszy dzień września, ty pamiętasz swoje rozpoczęcie roku szkolnego? Przecież to było niedawno, ty jesteś młodziutka.
1: Nie tak dawno, więc pamiętam dobrze.
0: Dobrze, co było najfajniejsze? Nic, bo szkoła się zaczynała, tak?
1: Nie, właśnie lubiłam, bo zawsze spotkasz się z tymi wszystkimi znajomymi, z którymi się mega długo już nie widziałaś.
0: A to w wakacje się nie widujesz ze znajomymi?
1: No nie z wszystkimi.
0: A, okej. Okay. Ale ja pamiętam jedną rzecz, bo było coś takiego jak PSO. Przedmiotowy system oceniania. Czyli ten pierwszy tydzień to był taki delikatny, luźny, tylko się zapisywało właśnie temat, przedmiotowy system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie musiałam.
0: A, proszę bardzo. Tak, takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład. O, ten czerwony. Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czekamy na wasze wiadomości. I gramy kolejne najlepsze polskie.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szkołę ogarniamy.

0: 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: I po reklamie.

0: Urszula i Rysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
5: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Do końca dnia w Białej Podlaskiej będziemy mierzyli się z silniejszymi podmuchami wiatru, a do tego dojdą jeszcze opady deszczu, to około godziny 17. No i na termometrach maksymalnie 22 stopnie, ale na pewno temperatura odczuwalna będzie i przez deszcz, i przez ten wiatr nieco niższa. W nocy tylko 12 kresek. Jutrzejszy dzień przyniesie dużo słońca, ale znowu tylko 22 stopnie. Dopiero w czwartek spodziewamy się większych opadów deszczu i tego dnia również 22 kreski maksymalnie na termometrach.
15: 13 to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
16: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci.
15: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegnął, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
17: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
15: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy w Krakowie oraz w formie wirtualnej. Ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
3: SK2 News Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Białej Podlaskiej szykuje się na spore inwestycje. W planach jest pierwsza w mieście elektrociepłownia na gaz. W przyszłości ma być zasilana biogazem i innymi biopaliwami. Spółka planuje odejście od węgla do 2030 roku. Budowa nowej ciepłowni ma się zakończyć wcześniej, bo w 2029. Tymczasem Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ma od dziś nowego prezesa. Funkcję tę objął Arkadiusz Mateńko. W firmie pracuje już od 30 lat. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora operacyjnego.
0: Poczekaj, Michał, nie zdejmuj
1: Czekam,
0: słuchawek.
1: Nie, wychodzę, no.
0: nie wychodź. Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
1: Nie podpuszczaj.
0: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
1: Malowałem.
0: Co?
1: Szafkę.
0: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo? Dla taty Jurka! Pozdrawiamy, Kinga Barygadzień. Dobry! SK2

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy idą do szkoły. Pierwszy dzień szkoły, a ja... idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy, wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity, bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą. SK2.

0: Krakowski Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, my cały czas pytamy was z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. No to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce. Ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cymsi, No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Tutaj! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę, jest cały zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: ten numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
1: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Silne porywy wiatru będą nam towarzyszyły w Białej Podlaskiej do samego końca dnia. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, ale niestety my jeszcze przed wieczorem spodziewamy się opadów deszczu. To około godziny 17 już mogą występować pierwsze opady. Dalsze dni będą maksymalnie z temperaturą 22 stopni, czyli cieplej już w tym tygodniu nie będzie, a wprost przeciwnie. W piątek 20 kresek, a w sobotę i w niedzielę tylko po 19.
9: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
10: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
9: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Bartek Ważny, można będzie o 300 zł taniej wykupić wczasy na Lubelszczyźnie. Jutro rusza wydawanie lubelskich czeków turystycznych.
11: Naprawdę jest bardzo dużo fajnych miejsc do zwiedzania i zachęcamy wszystkich do odwiedzin województwa lubelskiego.
8: Mówił radny sejmiku województwa lubelskiego Wojciech Sosnowski. Szczegóły na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. Uwaga na szczepionki przeciw wściekliźnie lisów. Akcja zrzutu preparatów odbędzie się między 10 a 13 września w całym województwie lubelskim. W tych dniach uważajcie w czasie spacerów z psami.
12: Dwie minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
9: kiedyś
12: za naszych
9: to
12: czasów. Kiedyś to było. Ale... Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
9: I te draże. No pamiętasz.
12: Wiem,
9: draże? No.
12: Kokosowe. Tak, tak, były takie dobre. Ale już. Teraz
9: tam
12: tylko
9: już
12: sałata. I najlepsze polskie hity, tak wam gramy w Radio SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam, a na dobry początek Bubble Tea, Kłebona Fide i Darię Zawiałow.

Zasmarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Vivale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia.
1: SK2.

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14 bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć... Wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie, no bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie. Routera.
12: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, tu Ewa Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Największe zmartwienie bielskich kierowców o tej porze to oczywiście remont ulicy Janowskiej, który sprawia, że większość kierowców wybiera ulicę Terebelską. No i tam też tworzą się korki, podobnie jak we wschodniej części miasta przed skrzyżowaniem Jana Pawła II z Brzeską. No to zaglądam jeszcze do prognoz pogody. Do końca dnia nad Białą jeszcze sporo chmur będzie się unosiło. Na szczęście słońce też będzie błyskało gdzieś jest pomiędzy nich, a od godziny 17 jeszcze spodziewamy się opadów deszczu.
12: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
13: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
12: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała część do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jężwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
14: Doszło

0: pożywę wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
3: I Bartek Ważny, od dziś mieszkańcy Białej Podlaskiej płacą więcej za wodę i ogrzewanie. W życie weszły nowe stawki przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. To nawet o 20 zł miesięcznie więcej. Władze spółki przekonują, że podwyżki są minimalne, a spowodowane są wzrostem uprawnień do emisji CO2. W górę poszły też koszty transportu paliw. W Białej trwa głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania jest rekordowa suma, bo ponad 3 milionów złotych. Głosowanie tradycyjne potrwa do 11, a internetowe do 13 września.
4: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
5: No to gramy.
2: 10 hitów.
5: Najlepszych polskich hitów.
4: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.

0: tegoroczny wakacyjny hit Westę 2. Tylko kochaj mnie. Właśnie, wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie wydzieli na po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: Ubezpieczenie, no a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskiem. Tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Ja nie wierzę!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach Westy 2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię w Jęczwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia bloków elektrowni. Według dziennika Bild zamachowcy mieli użyć do ataku domowej roboty rakiet pirotechnicznych. Jarosław Kaczyński wzywa do zwołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Prezes PiS skrytykował z kolei pomysł powołania sejmowej komisji śledczej, do czego wzywa były premier z PiS-u Mateusz Morawiecki, a politycy koalicji rządowej twierdzą, że za karierą szefa zonda krypto Przemysława Krala stoją politycy PiS-u właśnie. Śledztwo prowadzi prokuratura, w sprawie zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Haakon VIII złożył dzisiaj przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.

0: SC2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim, film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie, a jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczenia wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.
13: Sznurki aut nadal na ulicy Terebelskiej, na remontowanej i Janowskiej, ale także wyjeżdżając z centrum Białej Podlaskiej będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość na Narutowicza oraz na Warszawskiej. W prognozach pogody dzisiaj jeszcze możliwe opady deszczu. Na szczęście nie powinny być duże. Cały czas jeszcze silny wiatr do końca dnia, a na termometrach 22 stopnie. W nocy będzie tylko 13. Jutro więcej słońca i też 22 stopnie.
14: 16. News SK2, Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe, jest bardzo, bardzo wiele.
14: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
16: Tuż po godzinie 14 i 1 września strony doszły do porozumienia.
17: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
14: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Haca ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
18: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
19: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
14: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, OSP w Piszczacu ma 3 nowe pojazdy. Wcześniej służyły w Bialskiej Państwowej Straży Pożarnej. Na jeden z samochodów strażacy złożyli się z własnych środków, mówi Kamil Korzuchowski, burmistrz Piszczaca.
20: Zobowiązanie będzie spłacane z pieniędzy, które będą wpływały do jednostek w ramach darowizn.
13: Pojazdy, które wcześniej służyły w piszczackim OSP, trafiły do innych podległych gminie jednostek. Bialskie Dance Academy Studio prowadzi nabór uzupełniający do grup turniejowych. Szczegóły na fanpage'u Bialskiego Centrum Kultury.
21: I
0: imieninują się dzisiaj? Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze. Gorąco Oskar Sims, za chwilę kołyszący symptuastik, również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać. O nie.

0: Zmywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A do dziś uczniowie wracają do szkoły, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Vested Vai. Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Vested Vai.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy, na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: Salach, takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu, no to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Szukasz nowej drogi zawodowej? Niezależnie czy masz 20 czy 40 lat, zrób kurs CKZ z dofinansowaniem do 80% z bazy usług rozwojowych. Pomagamy we wszystkich formalnościach. Pod okiem Edyty Brodawki, 15 lat doświadczenia w branży, aż 90% kursantów zdaje za pierwszym razem. Liczba miejsc ograniczona. Wejdź na akademiatransportowca.com.pl/dofinansowanie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: I po reklamie. Najlepiej.

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Jeszcze do końca dnia w Białej Podlaskiej mogą przydać się parasolki. W prognozach pogody co najmniej do godziny 20 widać jeszcze opady deszczu. Cały czas także musimy mierzyć się z silniejszymi porywami wiatru, który na szczęście w kolejnych dniach już będzie słabszy. Tej nocy w Białej Podlaskiej termometry pokażą 13 stopni, jutro w dzień maksymalnie 22, czyli tak samo jak i dzisiaj, ale na szczęście już bez wiatru i jutro bardzo słonecznie. W czwartek znowu deszczowo jednak.
11: 17 News SK2, Michał Rawa. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
12: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
11: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
13: Uważamy, że ta propozycja, którą żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
11: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
14: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu jak się dowiedziało, że jest do wodą grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
15: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
11: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
1: SK2 News Biała Podlaska.
10: I Bartek Ważny, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Białej Podlaskiej szykuje się na spore inwestycje. W planach jest pierwsza w mieście elektrociepłownia na gaz. W przyszłości ma być zasilana biogazem i innymi biopaliwami. Spółka planuje odejście od węgla do 2030 roku. Budowa nowej ciepłowni ma się zakończyć wcześniej, bo w 2029. Tymczasem Zakład Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ma od dziś nowego prezesa. Funkcję tę objął Arkadiusz Mateńko. W firmie pracuje już od 30 lat. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora operacyjnego.
0: Michał,
11: no.
0: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
11: Tak.
0: Co wiesz o jaskółkach?
11: O jaskółkach? Mm-hmm. Że jak będzie padać, to latają nisko.
0: Tak, to prawda.
11: Prawda?
0: Wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
1: SK2.
0: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Westę 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: gitarę jak u Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle, Jugopolis, Maciej Maleńczuk, WSC2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w WSC2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx, WSC2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria WSC2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stromboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek. Znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Szkołę ogarniamy.

0: Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: I po reklamie.

Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w 102 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze. Reklama.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Angielski dla dzieci?
5: Tak.
4: A dla dorosłych?
5: Też.
4: Dla młodzieży?
5: Oczywiście.
4: Czyli dla każdego?
5: Dokładnie.
4: A co z Leo English?
5: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
4: A dorośli?
5: Dorośli też mają swój angielski.
4: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
5: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
8: I po reklamie.
2: 18. Newsesk 2, Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
9: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć.
2: Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprzęt psy mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Pracuje on w Gorzowie przy kręconym tam serialu. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Całkowite zaćmienie słońca, widziane m.in. w Hiszpanii, wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań. I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
10: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato, także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oscar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda Fręch i Magda Linet dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda Fręch o 20.30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić, a Magda Linet o 22.00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej Czerwone Gitary już teraz.

0: Sportowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play.

0: Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Zapraszam, Arek Michlewicz. Przypominamy, że w Białej Podlaskiej można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Szczegóły znajdziecie na stronie bo.bialapodlaska.pl. Głosowanie uruchomił również Międzyrzec Podlaski. Tam zgłoszono 11 pomysłów. Wśród nich znalazło się m.in. doposażenie miejskich jednostek OSP w nowoczesny sprzęt oraz opracowanie dokumentacji projektowej miejskiej muszli koncertowej. Szczegóły na stronie międzyrzec.budżetobywatelski.pl.
0: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie, musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity, happy set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość Prima Ballerina, aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodów. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie ze SK2.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Sarsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej 20, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Tops od festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami. Po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz widzieć z daleka i z bliska, ale nie chcesz nosić dwóch par okularów? W Vision Optic mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie. Okulary progresywne. Umów się już dziś na profesjonalne badanie na nowoczesnym sprzęcie i zyskaj 50% zniżki na soczewki okularowe progresywne. Vision Optic, ulica Orzechowa 34. Telefon 506 959 506. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Arek Michlewicz, zapraszam. Bialsko-Podlaskie Stowarzyszenie Jazzowe zaprasza na koncert Lee Barna Maddoxa, amerykańskiego wokalisty i gitarzysty, któremu będą towarzyszyć cenni polscy muzycy. Jego wyśmienita technika gry na gitarze połączona z głębokim, emocjonalnym wokalem gwarantuje widowisko, które na długo zapada w pamięć. Artysta współpracował z takimi legendami jak John Lee Hooker oraz Albert Collins. Koncert odbędzie się w piątek, 4 września.
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić, może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk, już teraz w SK2. Nie każdy dzień.

Lemon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser. Jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SK2. Wychowany.

0: To jest SK2. Tutaj cały czas jest wakacyjna atmosfera i wakacyjna playlista. Modelki i Włodarski za nami, a przed nami artystka, która ostatnio zrobiła sobie długą przerwę od wydawania muzyki, ale coś tam po cichu tworzy i szykuje, zbiera siły, żeby powrócić w przyszłym roku z płytą i trasą koncertową. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Zapraszam, Arek Michlewicz. Już w najbliższą niedzielę, 6 września, odbędą się wspólne dożynki powiatu bielskiego i gminy Biała Podlaska. Na scenie oprócz lokalnych zespołów ludowych wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej Zenek Martyniuk, Bro oraz Bryska. Imprezie będzie towarzyszyć konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, stoisko promocyjne i najsmaczniejszy chleb. Wydarzenie odbędzie się na terenie kampusu Akademii Bialskiej przy ulicy Sidorskiej 107 w Białej Podlaskiej.
1: Magazyn lokalny.
4: Bartek Ważny, zapraszam. W tym roku Wydział Nauk Technicznych Akademii Bialskiej otrzymał podwójne wyróżnienie. Wydział przyjazny dla każdego oraz lider zaufania studentów. Zdaniem władz uczelni na taki sukces składa się zarówno dobór odpowiedniej kadry, ale przede wszystkim dobry kontakt ze studentami. Rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Dobre informacje nie tylko dla was, ale również dla chyba całego świadka studentów, bo wyróżnienie lider zaufania studentów, wydział przyjazny dla każdego, zaczynacie powoli kolekcjonować te wyróżnienia.
5: Dzień dobry, Marta Chodyka, dziekan Wydziału Nauk Technicznych Akademia Bialska. Tak, jest to dla nas bardzo ważne, bo to są wyróżnienia, które pokazują, że jakość kształcenia rozumiemy bardzo szeroko. Nie tylko chodzi nam o to, żeby mieć dobre programy studiów, żeby dobrze kształcić technicznie inżynierów, ale chodzi nam też o to, że bardzo ważna jest dla nas dostępność, czy cała komunikacja, życzliwość, a także wsparcie dla studentów. Otrzymaliśmy w ostatnim czasie dwa ważne dla nas wyróżnienia jako wydział. Pierwszy to był Wydział Przyjazny dla Każdego, gdzie my już od 2 lat możemy się tym szczycić, że tworzymy środowisko, które jest i otwarte, i dostępne dla naszych kandydatów i dla studentów. I teraz ostatnio kolejne wyróżnienie, lider zaufania studentów, który pokazał, że działania te są widoczne także w kontakcie i z kandydatem, i ze studentem. Nasze kierunki techniczne, czyli 5 kierunków na Wydziale Nauk Technicznych, otrzymało takie wyróżnienie. Dodatkowo można też powiedzieć, że nie jest to jednorazowy sukces, tylko efekt takiej konsekwentnej pracy całego naszego zespołu, czyli myślę tutaj o kierownikach zakładów, o pracownikach, także pracownikach akademickich, ale również i administracji, no i oczywiście samych studentów. W tym konkursie lider zaufania studentów oceniano m.in. dostępność informacji dla kandydatów czy studentów, jakie są standardy komunikacji, ale także atrakcyjność oferty oraz działania informacyjne i promocyjne. No i tutaj ten konkurs był tak prowadzony, że był tak zwany tajemniczy klient, który się po naszej uczelni, odzywał się do naszej uczelni w formie mailowej, telefonicznej, czy był na uczelni i weryfikując naszą dostępność i otwartość, mógł ocenić nas, przyznając nam te wyróżnienia.
3: 5 nagrodzonych kierunków. Które to kierunki?
5: Kierunki wszystkie inżynierskie. Jest to architektura krajobrazu, budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz rolnictwo. Powiedziałam w kolejności alfabetycznej, jednak każdy jest dla nas tak samo ważny, ponieważ każdy kierunek cechuje się praktycznością, nowoczesnością. Mówiąc na przykład o kierunku rolnictwo, to nie myślimy o takim typowym kierunku rolnictwo, tylko nowoczesny kierunek, gdzie też staramy się stawiać na nowe rozwiązania, technologie i w każdym innym przypadku tak samo.
3: Który kierunek uważacie za taki główny trzon waszego wydziału?
5: Nie mogę być tutaj tak nieobiektywna, więc nie mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o kandydatów, to wszystkie kierunki co roku mają chętnych kandydatów, później studentów. Na każdym kierunku są studenci corocznie, którzy kończą studia, czyli nie było takiej sytuacji, żeby któryś kierunek nie ruszył.
3: Czyli tak naprawdę po te specjalne wyróżnienia musieliście udać się do Warszawy, bo to wszystko było wręczane podczas specjalnej gali.
5: Tak, była to ogólnopolska gala, gdzie my otrzymaliśmy oprócz dla każdego kierunku wymienionego, czy dla tych kierunków technicznych, otrzymaliśmy licencję jakości i godło hasło promocyjne Lidera Zaufania Studentów, ale dodatkowo trzy nasze kierunki zostały też wyróżnione specjalnymi nagrodami i tak kierunek Rolnictwo i Architektura Krajobrazu dostały wyróżnienia Fides Akademika. To były wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie w budowanie akademickiej wartości takiego przyjaznego środowiska, co tak oceniając obiektywnie myślę sprawdziło się, ponieważ te dwa kierunki wyjątkowo sprawiają, że studenci są zżyci na tych kierunkach i mają i zajęcia terenowe, i wyjazdy, i tutaj właśnie widać takie wspólne ich zaangażowanie w tworzenie całego kierunku. Natomiast kolejne wyróżnienie był to Złoty Laur w obsłudze studenta i tutaj kierunek Budownictwo to otrzymał. Dodatkowe wyróżnienie, w tym była statuetka i dodatkowy dyplom. No i to wyróżnienie też jest dla nas szczególnie ważne, bo potwierdza, że ta wysoka jakość kontaktu ze studentem i kandydatem jest już u nas codziennym standardem.
3: Z reguły jest tak, że za sukcesem stoi sztab ludzi. Rozumiem, że ten dobór kadry, jaki tutaj macie, też zapracował na to.
5: Tak, zdecydowanie. Myślę, że kierownik zakładu to jest jedna osoba, ale na ten cały sukces pracuje cały zakład, czyli nauczyciele, akademicy, pracownicy administracji, no i także oczywiście studenci. Czyli widzimy, że ta dobra atmosfera i zaufanie, one nie powstają same. Tworzy je codzienna praca, życzliwość, rzetelność i taka gotowość do pomocy. I myślę, że kadra, którą dobieramy co roku, jest kadra na najwyższym poziomie. Miejscowa, czasami zamiejscowa, musimy się posiłkować. To oni właśnie wszyscy tworzą taką dobrą aurę dla każdego kierunku.
3: Pomiędzy tym wyróżnieniem Wydział Przyjazny dla Każdego, a Liderem Zaufania Studentów funkcjonuje taka synergia?
5: Tak. Myślę, że to pokazuje właśnie, że to nie jest taki jednorazowy przypadek, że dostaliśmy, dlatego że jedno pokazało taką przyjazność i otwartość, no a drugie pokazało to, że to wszystko przekłada się na taką jakość kontaktu i z kandydatem, i ze studentem. Ta przyjazność przekłada się również na takie relacje i codzienne wsparcie, bo razem te dwa wyróżnienia Orne tworzą taki bardzo spójny komunikat, że Wydział Nauk Technicznych jest miejscem nowoczesnym, praktycznym i przyjaznym studentom.
3: To nie znaczy, że chodzicie i głaskacie studentów, żeby dobrze głosowali.
5: Nie, oczywiście, że nie. Oprócz tego, że głosują, to jedno, bo myślę, że pan rektor dał takie nam bardzo dobre warunki do pracy i dla nas, i studentom do nauki. Natomiast są sytuacje oczywiście, że studenci nie zaliczą sesji, jeżeli się nie nauczą. My robimy wszystko, co możemy, by już nauczyli, czy dodatkowe zajęcia, konsultacje dla studentów, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że to mogłoby się wiązać na przykład z takim obniżeniem poziomu nauczania. W żadnym wypadku nie, ponieważ nam zależy na tym, żeby nasz student, już później absolwent, który wychodzi na rynek pracy, żeby on tak naprawdę tworzył rozwój całego regionu, czyli musi też być dobrze wykształcony, dodatkowo musi się sprawdzać w swoim zawodzie, którym go chcemy wykształcić.
3: Macie tyle kierunków, co je wszystkie łączy?
5: Myślę, że takie praktyczne podejście do nauczania to po pierwsze, a po drugie też myślę, to słowo praktyczne to jest praktyczny sposób nauki, czyli studenci mają dużo zajęć w formie laboratoriów, projektów, zajęć terenowych czy wyjazdów studenckich. Także na przykład w ramach każdego kierunku jest koło naukowe, które też pozwala, że studenci dodatkowo się kształcą, wyjeżdżają razem, mają dodatkowe zajęcia. Staramy się tworzyć kursy, nawet takie, gdzie mogą dodatkowe certyfikaty uzyskać, które też pomogą im później dobrze wejść na rynek pracy.
3: Czyli jest wspólny cel, który łączy kierunki, ale czy jest coś jeszcze, na co chcecie zwrócić uwagę?
5: Myślę, że ważne jest też to, że atutem uczelni regionalnej jest taki bliski kontakt. Nasz wydział daje młodym ludziom możliwość zdobycia dobrego wykształcenia technicznego, ale to, co jest bardzo ważne, też jest to blisko miejsca zamieszkania. Chcemy kształcić technicznie w regionie, co ma się przełożyć w przyszłości na rozwój całego regionu. Chcemy też zatrzymać talenty i tworzyć dla nich nowe perspektywy. Czyli uczelnia ma być takim pomostem pomiędzy młodymi ludźmi a pracodawcami. I właśnie jeśli chodzi o Wydział Nauk Technicznych, ta jego otwartość, dostępność ma pozwolić też temu, żeby nasz region się rozwijał i żeby w regionie zostawali ci młodzi ludzie. Wiedząc, jaki mamy poziom nauczania, jakie mamy możliwości, tego wszystkim sobie życzę.
6: Alicja Baranowska, jestem kierownikiem Zakładu Rolnictwa Akademii Bialskiej.
3: I rolnictwo też znalazło się w gronie liderów i otrzymało wyróżnienie specjalne Fides Akademika. To rolnictwo w przeciągu ostatnich 20, nawet 30 lat to bardzo mocno zmieniło się. Jak to studiowanie rolnictwa teraz wygląda? Bo rozumiem, że jak rolnictwo się zmienia, to i kształcenie się zmienia.
6: Kierunek rolnictwo to kierunek nowoczesny, praktyczny i badawczy. Oferta dydaktyczna jest każdego roku doskonalona. Wprowadzamy nowe przedmioty, oczywiście przedmioty te są dostosowane do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego rolnictwa. Między innymi do takich przedmiotów należą odnawialne źródła energii, czy też rolnictwo precyzyjne. Nasi studenci również kształcenie teoretyczne uzupełniają kształceniem praktycznym, odbywają praktyki w instytucjach współpracujących, czy w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego rolnictwa. Ponadto mają możliwość kształcenia również za granicą w ramach programu Erasmus+.
3: Skoro to nowoczesne rolnictwo jest takie, to domyślam się, że jako Akademia Bielska, jako uczelnia zawodowa również ma podpisane umowy z firmami, które na przykład, nie wiem, zajmują się sprzedażą nowoczesnego sprzętu rolniczego, a dzięki temu studenci też mogą, nie wiem, poznać sprzęt, który jest przystosowany do obsługi dużych areałów.
6: Tak, oczywiście. Nasi studenci mają nawet takie przedmioty jak technika rolnicza, w ramach których odbywają te kształcenie praktyczne właśnie w firmach związanych z produkcją nowoczesnego sprzętu rolniczego. Ale to tylko, że tak powiem, jeden z małych fragmentów, ponieważ rolnictwo to gama bardzo ciekawych przedmiotów. Jeżeli ktoś kocha zwierzęta i lubi rośliny, to naprawdę serdecznie Państwa zapraszamy. Rolnictwo to nie jest kierunek passé. Proszę pamiętać, że otoczenie społeczno-gospodarcze naszego regionu to otoczenie wybitnie rolnicze. Nie mamy tutaj przemysłu. Poza tym rolnictwo to też produkcja żywności, która jest tak bardzo ważna. Rolnictwo to również odpowiedź produkcji roślinnej na zmiany klimatu. Mamy obserwowane susze, zjawiska takie chociażby ekstremalne w pogodzie. Także tego wszystkiego uczymy się na studiach. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, przez profesorów, przez lekarzy weterynarii, przez zootechników, wybitnych specjalistów z zakresu produkcji roślinnej. Mamy również nauczycieli praktyków, którzy zajmują się produkcją roślinną w swoim życiu zawodowym. W ubiegłym roku akademickim wprowadziliśmy również specjalność zielarstwo. W odpowiedzi właśnie na oczekiwanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Moduł kształcenia bardzo interesujący i tutaj już nie będę opowiadała o treściach, o przedmiotach, bo to wszystko jest dostępne na stronie internetowej, natomiast cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla nas jest to bardzo ważne wyróżnienie. To wyróżnienie świadczy o zaufaniu naszych studentów, także jest to dla nas najważniejsze wyróżnienie. Zresztą co roku na naszej uczelni prowadzone są ankiety na temat ocena prowadzącego zajęcia i ocena satysfakcji studenta z warunków studiowania. Kierunek rolnictwo zawsze w tej ocenie wypada wzorowo, także to świadczy o jakości kształcenia, o tym, że nasi studenci nas po prostu lubią i lubią spędzać z nami czas, nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale również rozwijają swoje pasje w kole naukowym, podczas różnych wyjazdów, warsztatów, lekcji pokazowych, których jest dużo.
7: Elżbieta Szczykielska, jestem kierownikiem Zakładu Budownictwa.
3: I Zakład Budownictwa otrzymał również wyróżnienie Złoty Laur w obsłudze studentów. To co się składa na ten sukces?
7: Na naszym kierunku kładziemy bardzo duży nacisk na dostępność informacji, życzliwą komunikację, wsparcie studentów w rozwiązywaniu różnych problemów i głównie reagowanie na potrzeby studentów. Student budownictwa studiuje na kierunku o profilu praktycznym w naszej Akademii Bialskiej. W związku z tym poza zajęciami dydaktycznymi bardzo duży nacisk kładziemy na zdobywanie wszelkich umiejętności praktycznych, bardzo przydatnych w zawodzie inżyniera budownictwa. Organizujemy studentom wyjazdy na różne wizyty studyjne, udział w seminariach. Warto podkreślić także aktywność w programie Erasmus+. Na przykład w ostatnim roku nasi studenci wyjeżdżali do Kłajpedy. Odbyły się takie dwa wyjazdy, studenci byli bardzo zadowoleni.
3: Czyli to generalnie to takie szerokie możliwości, jakie dajecie studentom, są tą przysłowiową przynętą na studenta, który przychodzi studiować budownictwo.
7: Mam nadzieję, usługi edukacyjne można zaliczyć do takiego bardzo przydatnego sektora. Kształcimy przyszłych inżynierów i oferujemy wszelkiego rodzaju pomoc, aby uzyskiwać jak najwięcej umiejętności, które przydadzą się właśnie na rynku pracy.
3: Ja właśnie coś takiego słyszałem, że jeśli studiować to budownictwo, ponieważ Polska wciąż rozwija się i te infrastruktury drogowe, budynki rosną jak grzyby po deszczu, to zawsze taki student znajdzie pracę w budownictwie.
7: Oczywiście, to jest branża, której nie zastąpi sztuczna inteligencja. Rok do roku nasi absolwenci podczas praktyk zawodowych już uzyskują oferty pracy, także myślę, że nie zrobię tutaj jakiegoś nadużycia, żeby powiedzieć, że gwarantujemy 100% zatrudnienia. Nasi absolwenci, trafiając na rynek pracy, nie zasilają rzeszy bezrobotnych, tylko dostają naprawdę dobre warunki zatrudnienia i branża tutaj w naszej Polsce Wschodniej, branża budowlana, poszukuje absolwentów dobrze wykształconych i przede wszystkim dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, a w takie kompetencje praktyczne jesteśmy w stanie wyposażyć naszych studentów, chociażby z tego względu, że kadra to przede wszystkim praktycy posiadający różne uprawnienia budowlane i przekazujący wiedzę nie z książek, ale z tego
3: przysłowiowego własnego podwórka.
7: Tak, z własnego podwórka, oczywiście.
8: Katarzyna Radwańska, kierownik Zakładu Architektury Krajobrazu Akademia Bialska, Wydziału Nauk Technicznych.
3: To jest kierunek popularny?
8: Dość, coraz bardziej. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej, ale tak, cieszę się dość dużą popularnością.
3: I również otrzymaliście wyróżnienie Fides Akademika. Czym charakteryzuje się teraz architektura? Bo to wszystko się tak szybko zmienia.
8: Architektura krajobrazu to przede wszystkim zazielenianie miast, infrastruktura zielono-błękitna.
3: Czyli odchodzimy już od betonozacji.
8: Zgadza się. Betonozie mówimy nie. Wprowadzamy zieleń, wprowadzamy drzewa wszędzie tam, gdzie do tej pory był beton. Tak, żeby dać odetchnąć miastu, ale też mieszkańcom tych miast, bo zależy nam na naszym komforcie, tak.
3: Czyli ta architektura to nie jest tylko ładne rysowanie.
8: Absolutnie nie. Owszem, tworzymy piękne projekty, tworzymy ich wizualizacje, pracujemy na nowoczesnych programach, na nowoczesnym sprzęcie. Natomiast bierzemy pod uwagę też rozmowy ze społeczeństwem i staramy się, aby to właśnie społeczeństwo kierowało naszymi projektami. Tak, chodzi o to, że konsultacje ze społeczeństwem są również dla nas bardzo ważne.
3: Żeby dobrze kształcić studentów, trzeba mieć dobre zaplecze techniczne. Rozumiem, że tutaj niczego wam nie brakuje.
8: Mamy cudowny ogród dydaktyczno-edukacyjny na terenie naszego kampusu. Jest to takie zielone laboratorium. Tam studenci biorą udział w pracach pielęgnacyjnych, ale również projektowych. Odbywają się tam zajęcia. Jest to jak najbardziej miejsce, gdzie można też odpocząć, pouczyć się w ciszy, wśród zieleni, ale mamy też kolekcję roślin, co też pomaga właśnie w nauce studentom.
3: Czyli taki architekt też musi mieć trochę przedmiotów związanych z rolnictwem, bo musi na tych roślinkach się znać.
8: Z przyrodą tak, jak najbardziej. To są takie studia dla ludzi kreatywnych. To znaczy łączymy przyrodę jak najbardziej, ale też przedmioty techniczne, przedmioty inżynieryjne, przedmioty projektowe. No i nie ukrywam, że architekci krajobrazu muszą być też trochę artystami.
3: I takich macie pewnie.
8: Jak najbardziej.
3: A jeśli chodzi o praktyki studenckie?
8: Studenci mogą je odbywać w różnych miejscach, w biurach projektowych. Zazwyczaj wybierają je sami, chociaż mamy tutaj taką pulę otoczenia społeczno-gospodarczego już na stałe, natomiast co roku przybywa nam nowych, nowe osoby nam przybywają do tej puli i studenci chętnie po prostu szukają też nowych miejsc. Ale tak, to są biura projektowe, to są urzędy różnego rodzaju, również takie instytucje, które są związane nie tylko z samą architekturą krajobrazu, ale też z ogrodnictwem, może nie z rolnictwem, z zieloną po prostu infrastrukturą.
3: A ci najlepsi mają pewnie zabukowane miejsce już w pracy?
8: Jak najbardziej. Mamy już naszych absolwentów. Pierwsi właśnie w tym roku zakończyli architekturę krajobrazu na Akademii Bialskiej i tak dostali już propozycję pracy właśnie w tych biurach, w których odbywali praktyki.
3: Tak na dzień dobry.
8: Zgadza się.
9: Piotr Lichograj, Zakład Informatyki, Akademia Bialska.
3: Informatyka to też jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków, generalnie kierunek, który w zasadzie nie starzeje się i nie traci na popularności, chociażby z racji bardzo szeroko rozwijającej się technologii. Więc co tak naprawdę teraz informatykę wyróżnia?
9: Informatyka w Akademii Bialskiej ma bardzo praktyczny charakter. Kształcimy studentów w obszarach, które są rzeczywiście potrzebne na rynku pracy, takich jak programowanie, bazy danych, cyberbezpieczeństwo, technologie mobilne czy grafika komputerowa, sztuczna inteligencja, systemy wbudowane, robotyka czy też technologie multimedialne. Bardzo ważne są dla nas projekty, praca zespołowa, praktyczne zastosowanie wiedzy, którą nasi studenci tutaj posiadają.
3: I macie bardzo dobrą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
9: Przeszliśmy taką akredytację i to jest bardzo dobra informacja dla nas, czy idziemy w dobrym kierunku.
3: Jeżeli chodzi o studentów informatyki, gdzie oni mają albo w jaki sposób najczęściej zdobywają doświadczenie?
9: Studenci mają bardzo szerokie spektrum możliwości zdobywania doświadczenia praktycznego, ponieważ wiemy, że nasza uczelnia realizuje działania w zakresie praktycznym, więc wiemy, że studenci odbywają praktyki w wymiarze 960 godzin dydaktycznych. Jest to bardzo dużo w relacji do większości uczelni państwowych. Przede wszystkim studenci mogą realizować projekty, studia dualne, koła naukowe, praktyki, hakatony, warsztaty i współpraca z otoczeniem gospodarczym również tutaj odgrywa dość dużą rolę. Angażujemy studentów w zasadzie we wszystkich możliwych aspektach. Nawet tutaj mogę przytoczyć działania z ostatnich dni, ponieważ tutaj też część studentów była dla nas tutaj wsparciem podczas realizacji takiego erasmusowego działania, gdzie przybyło do nas mnóstwo studentów i nauczycieli z uczelni z różnych państw, z różnych kontynentów. Tutaj też promujemy nasz symulator, który powstaje, rozwijamy tą technologię symulacji medycznych właśnie we wsparciu naszego zakładu, naszych studentów wraz z zakładem położnictwa, więc jest to dość duża inicjatywa i nasi studenci mają możliwość zaangażowania się też w proces tworzenia projektów, ale też proces przedstawienia tego projektu, czyli tutaj mamy możliwość działania na dwóch płaszczyznach, czyli projektowanie, tworzenie, ale też i przedstawienie swojej pracy i szerszemu gronu.
3: Macie też taki organizm jak Centrum Komercjalizacji. Czym dokładnie centrum się zajmuje?
9: Centrum Komercjalizacji to jest bardzo ważny element w rozwoju naszej uczelni. Jest to dość świeży temat. Rozwijamy nasze centrum poprzez tworzenie własnych, ciekawych projektów, które będziemy wdrażać w niedalekiej przyszłości na rynek polski i też zagraniczny. To też nawiązując do ostatniej wizyty w ramach programu Erasmus. Promujemy nasz nowy, przyszły produkt właśnie związany z symulatorami, gdzie część naszych zadań jest, można nazwać je pionierskimi, więc próbujemy to przetestować, a niebawem wdrożyć na rynek. Więc to Centrum Komercjalizacji jest takim pomostem pomiędzy pracą naszych pracowników i naszych studentów, a przyszłymi potencjalnymi kontrahentami, odbiorcami.
3: Czyli taki student informatyki nie ma prawa się nudzić u Was?
9: Absolutnie nie. Mamy bardzo dużo zadań, bardzo dużo projektów. Tu też muszę powiedzieć, że nasi studenci są bardzo ambitni. Mamy aktualnie na praktykach w samym naszym zakładzie 15 osób, które realizują różne zadania i to są zadania związane z tak naprawdę z informatyką stosowaną, czyli my możemy tutaj możliwości naszych studentów wykorzystać w kontekście dowolnej dziedziny. Właśnie tak jak tutaj wspominałem, to jest między innymi medycyna, to są różnego rodzaju symulatory, czy to w formie fizycznej, czy w formie wirtualnej rzeczywistości, czy też rzeczywistości mieszanej, ale też są to aplikacje użytkowe, które są wykorzystywane w środowisku administracyjnym na naszej uczelni. Też są to aplikacje, które będziemy wykorzystywali w różnych innych dziedzinach, takich jak budownictwo czy też mechanika, ponieważ aktualnie zbudowaliśmy dość ciekawy symulator, który integruje wiele urządzeń mieszanej rzeczywistości, gdzie prowadzący może przekazywać wiedzę i pokazywać modele, przekroje tych modeli i przedstawiać na przykład pracę różnych mechanizmów.
10: Marcin Szlachetka, ja jestem kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Akademii Bialskiej.
3: Zakład również wyróżniony jako lider zaufania studentów. Jesteście dumni?
10: Tak, jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że otrzymaliśmy to wyróżnienie, że nasza praca przynosi efekty, a studenci kończąc nasz kierunek są zadowoleni z dokonanego wyboru.
3: Jak wygląda ten kontakt studentów z takim prawdziwym przemysłem?
10: Kontakt z przemysłem jest to jeden z ważniejszych elementów w kształceniu na kierunku. Organizujemy różnego rodzaju wizyty studyjne, spotkania z praktykami czy warsztaty. Nawiązujemy też współpracę z firmami tutaj z naszego regionu, ale też i z dalszych miejscowości. Studenci poznają realne środowisko pracy inżyniera, procesy produkcyjne oraz nowoczesne technologie, jakie stosowane są w przedsiębiorstwach.
3: Wiemy już, że studenci po budownictwie zawsze mają co robić, a jak jest ze studentami Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn?
10: Ich możliwości podjęcia pracy są bardzo szerokie. Absolwent może pracować w szeroko objętym przemyśle, motoryzacji, firmach produkcyjnych czy serwisach technicznych zajmujących się m.in. naprawą maszyn. Studenci też podejmują pracę w biurach konstrukcyjnych czy firmach zajmujących się diagnostyką i eksploatacją pojazdów samochodowych, czyli praca w popularnych serwisach samochodowych czy zakładach naprawczych.
3: Czyli tak naprawdę szybko znajdują pracę albo sami otwierają własne zakłady.
10: Tak, mają takie możliwości, żeby też sami otwierać własne działalności i z tego, co wiem, tak jak rozmawiałem z absolwentami, to duża część z nich właśnie idzie w tym kierunku, że otwierają własne zakłady, bo głównie zajmujemy się kształceniem w kierunku motoryzacyjnym. Pozostałe rzeczy to są takie dodatkowe, dające szerszy pogląd, czy możliwość wyboru później pracy, natomiast głównie skupiamy się na branży motoryzacyjnej i też branży związanej z mechatroniką i maszynami CNC. My rozbudowujemy nasz park, nasze laboratoria o nowe maszyny nowoczesne, gdzie studenci studiując mają możliwość zapoznania się z budową, programowaniem, czy też jeżeli chodzi o tą kwestię mechatroniki, to tutaj głównie stawiamy na sterowniki PLC, ich programowanie i wykorzystanie w nowoczesnych liniach produkcyjnych.
3: Czy taki student przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania jest w stanie stworzyć, skonstruować silnik, jeśli tylko ma pomysł?
10: Jeżeli ma pomysł, tak, oczywiście. Chociaż dzisiejsze silniki spalinowe już troszeczkę odchodzą, wchodzą napędy hybrydowe, elektryczne. W tej kwestii też przekazujemy studentom tą niezbędną wiedzę, jaka jest potrzebna do obsługi tych układów, ponieważ są to napędy, które coraz częściej wchodzą, czy mają duży udział w rynku napędu pojazdów samochodowych. Absolut się będą na pewno, więc będzie co robić.
3: Już nawet pod tym kątem elektryfikacji przygotowujecie ich do tego, żeby odnaleźli się na tym rynku pracy.
10: Tak, muszą się odnaleźć niestety za jakiś czas. Chyba że się sytuacja zmieni, pozostaną nam tylko napędy hybrydowe lub elektryczne lub wodorowe, bo i takie są też tendencje, więc trzeba będzie się odnaleźć w tym środowisku, gdzie zwykłe, konwencjonalne auta zostaną już niestety wyparte.
3: Czyli jednak z pańskiego punktu widzenia przyszłość to napęd wodorowy.
10: Jeden z kierunków to jest napęd wodorowy. Czy na pewno tak będzie, to życie pokaże. Mam nadzieję, że jeszcze tą klasyczną motoryzację będziemy jeszcze przez jakiś czas mieli opartą o silniki spalinowe, Że tutaj będziemy mieli wybór, nie będziemy skazani na jakiś tam jeden tylko typ napędu. Wydaje mi się, że powiązanie tego wszystkiego jest jak najbardziej dobrym podejściem, żeby mieć po prostu wybór. I są silniki spalinowe, i napędy hybrydowe, czy to elektryczne, oraz takie oparte na ogniwa wodorowe.
3: Wiedza praktyczna i z taką wychodzą studenci z kierunku Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
4: Oprócz wspomnianych wyróżnień przyznanych dla Wydziału Nauk Technicznych Akademii Bialskiej, warto też wspomnieć o jego 5 nagrodzonych kierunkach tytułami Fides Akademika oraz Złoty Laur w obsłudze studenta. Więcej szczegółów na temat nagród i wyróżnień znajdziecie na stronie Akademii Bialskiej. Od teraz bialscy uczniowie jedzą zdrowiej, a czuwa nad tym nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. To nie rewolucja, ale mały krok ku zdrowiu. Tak nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ocenia ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Joanna Róg z Wydziału Medycznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia określające zasady sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych oraz wymagania dla posiłków przygotowywanych w ramach żywienia zbiorowego obowiązują od 1 września. Jak tłumaczy resort, ich celem jest zwiększenie udziału warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych w codziennym jadłospisie, promowanie zdrowych wzorców żywienia oraz ograniczenie nadmiernego spożycia cukru, soli i tłuszczu. Ich wprowadzenie ma zmniejszyć ograniczenie spożycia cukrów i przetworzonej żywności, mówi dr Joanna Róg.
11: Nadal wychodzi na to, że my godzimy się na to, żeby w generalnie dużej ilości produktów ten cukier występował. Jeśli zakładamy, że będzie to załóżmy w przypadku napojów sporządzanych w szkole 5 gramów na 250 ml napoju, jak to jest teraz ustalone, no to nadal to jest dość znacząca ilość cukru, więc na pewno te zmiany są na korzyść, ale nadal myślę, że wymaga to pracy. No świetnie, że coś się w tym aspekcie dzieje, ale warto byłoby tę pracę trochę rozszerzyć, biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę środowisko szkolne jest jakby tym środowiskiem, w którym te zachowania żywieniowe w dużym stopniu, szczególnie u tych dzieci, które przechodzą z tego środowiska domowego, kiedy są tylko i wyłącznie pod opieką rodziców do tego środowiska szkolnego, no to te zachowania żywieniowe się kształtują, ponieważ dzieci czerpią często wzorce, inspirują się tym, co robią koledzy, znajomi. No i w związku z tym, jeśli ta dostępność takich produktów, które faktycznie mają mimo wszystko znaczącą ilość chociażby tego cukru w swoim składzie, no to nie jest to na pewno nic zadowalającego. Na dużą korzyść według mnie jest to, że w jakby tym jadłospisie dzieci, które będą żywione faktycznie w szkole, będą znajdowały się posiłki roślinne. To jest in plus, dlatego że mówi się o tym, że faktycznie nie tylko i wyłącznie ograniczenie spożycia mięsa, ale również jakby włączenie do diety takich zamienników, które będą bardziej prozdrowotne, ma ogromne znaczenie w profilaktyce tych chorób, na które teraz najczęściej chorujemy i także między innymi tutaj oprócz tych chorób kardiometabolicznych, no możemy mówić o tej otyłości. Nawet jeśli dziecko nie rozwinie jakby w trakcie tego okresu szkolnego tej nadmiernej masy ciała, no to spożycie takich produktów o takich, a nie innych walorach smakowych będzie wpływało na to, że te preferencje żywieniowe się kształtują. Taka osoba będzie chętnie sięgała po te produkty w swoim późniejszym życiu, a wiadomo, że wraz z tym wiekiem ten metabolizm spowalnia i znowu jakby to ryzyko rozwoju otyłości rośnie. Świetnie, że idziemy też w tym kierunku właśnie tych produktów i posiłków roślinnych. Jeden dzień w tygodniu jest na pewno na plus, chociaż mam nadzieję, że w przyszłości to będą dwa czy też trzy dni, no bo mówi się o tym, że jednak to spożycie nasion roślin strączkowych jest ważne, ale tak docelowo 2-3 razy w tygodniu dobrze byłoby je zdecydowanie spożywać.
4: W polskich szkołach uczy się ponad 5 300 tysięcy osób. Wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Koszt utrzymania systemu oświaty w tym roku osiągnął rekordowe 169 miliardów złotych, co stanowi ponad 4% polskiego PKB.

0: magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Prawie 3 dekady i wciąż zachwycają publiczność. Chodzi o zespół Kalina z Perkowic w gminie Biała Podlaska, który w tym roku zrealizował projekt muzyczne Spotkania Pokoleń i którego celem było ocalenie od zapomnienia starych ludowych pieśni podlaskich. Rozmowa Arka Michlewicza.
2: Andrzej Rządkowski, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej, prowadzę zespół Kalina z Perkowic.
3: Który to w 2026 roku zrealizowaliście projekt, który się nazywa?
2: Folk od nowa.
3: Na czym ten projekt polegał?
2: Projekt miał za zadanie połączyć pokolenia. To, co pamiętają jeszcze starsze pokolenia, przekazać młodzieży, żeby ten folklor po prostu nie zaginął.
3: I w ramach tego opracowywaliście piosenki swojego autorstwa, czy jednak zagłębiliście się w te dawne pieśni?
2: Skupiliśmy się na pieśniach z regionu Podlasia, szeroko pojętego, ponieważ nie da się tego tak w ramy geograficzne ująć ściśle. Prowadził ten projekt 4 osoby. Ja prowadziłem, prowadził Piotr Gołowczyc, instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, który prowadzi zespół Leśnianki, Natalia Iwaniuk, która też kiedyś współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury Białej Podlaskiej, i Zdzisław Marczuk z Zakalinek, skrzypek, regionalista. I my wzięliśmy sobie za punkt honoru opracowanie pieśni podlaskich, nauczenia młodzieży pieśni podlaskich. Część utworów żeśmy odświeżyli, część utworów została opracowana na nowo, także myślę, że projekt jest bardzo ważny i udany, ponieważ młodzież, która tutaj mieszka, może ten nasz folklor mogła na głębi poznać i go dalej przekazywać i kultywować.
3: Trochę poćwiczyliście, wspólnego śpiewania mieliście, to co zamierzacie koncertować? I te wszystkie utwory, które opracowaliście podczas wakacji 26 prezentować?
2: Tak, my cały czas koncertujemy. Celem tego właśnie też między innymi założenia było, żeby właśnie z tymi utworami też koncertować, żeby ten nasz folklor podlaski promować szerokiej publiczności.
4: Katarzyna Kociubińska, jestem koordynatorem projektu i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich KGW Kalinka w Perkowicach. Projekt wynika głównie z tego, że gdzieś tam my wewnętrznie chcieliśmy wrócić do korzeni. Nasz zespół w swoim repertuarze miał pieśni różnego rodzaju, nie tylko typowo podlaskie, i chcieliśmy tak jakby wrócić troszeczkę do korzeni i jakby zaszczepić to też w naszej młodzieży, która jest już w zespole i która chce do nas dołączyć. Tak jakby chcieliśmy się otworzyć też na lokalną społeczność.
3: Czyli rozumiem, że też chcecie pozyskać nowych członków zespołu.
2: Ale my zawsze jesteśmy chętni, jeżeli ktoś do nas chce przyjść i z nami współpracować, to nam naprawdę jesteśmy wtedy zbudowani, jeżeli dochodzą osoby i chcą dołączyć, chcą się zająć folklorem, ponieważ w dzisiejszych czasach folklor, nie oszukujmy się, nie jest tak popularny jak jeszcze kilka lat temu. I teraz pozyskać młodzież, która by chciała się tym folklorem zająć i żeby ich zaszczepić tym i zarazić to pasją, jest naprawdę budujące, jak młodzież przychodzi i rzeczywiście widać, że chcą.
3: Ostatnio rozmawialiśmy około 1-2 lat temu. Jak skład zespołu mocno się zmienił?
2: Może mocno od 2 lat się nie zmienił. W każdym razie troszkę osób nam przybyło. Może tam ze 2 osoby gdzieś tam już z racji swoich tam wieku i tak dalej, braku możliwości, gdzieś tam już podziękowały za współpracę. W każdym bądź razie generalnie zespół nam się powiększył. Doszły nowe osoby. Ja to zawsze jak koncertujemy, to powtarzam, że my jesteśmy taką rodziną z wyboru i nie tylko rodziną z wyboru, ale też rodziną, ponieważ w zespole też funkcjonują osoby, które są spokrewnione ze sobą rodzinie. Na przykład ja gram w zespole, razem gra moja córka. Czasami dołącza do nas mój syn na akordeonie, córka na skrzypcach, mój tato bębni na bębenku, więc tutaj Kasia Kociubińska przed chwilą się wypowiadała, śpiewa w zespole, a w kapeli gra córka Minena i też śpiewa córka Zuzia. Także jest też Maciej Kielak grający na akordeonie i za Maćkiem dołączyła do zespołu jego mama Katarzyna, więc też rodzinnie. Gra też na akordeonie Jakub Siginiewicz, który przychodził od małego takiego chłopczyka do zespołu razem z babcią Ireną Krasuską i tak słuchał, siedząc w kącie, w którym pewnego dnia powiedział, że chce grać na akordeonie. Okazało się rzeczywiście, że to jest w przypadku Kuby pasja wielka i on się w tym realizuje i z nami też tutaj koncertuje. Także Ania Żurawna ze swoimi dziećmi też, dzieci śpiewają razem z mamą. No tutaj może kogoś jeszcze pominąłem, albo i nie, w każdym razie tak trochę jesteśmy i rodzinnie i jesteśmy też, mówię, taką rodziną z wyboru, bo spędzamy ze sobą tyle czasu na próbach. My po prostu lubimy ze sobą przebywać. To jest grupa ludzi, która, mogę śmiało powiedzieć, że w jakimś jakimś stopniu są przyjaciółmi, ponieważ inaczej by to się nie udało, gdyby tutaj nie było tego typu sympatii, zażyłości. I to jest dobre, to jest budujące, że tak to wygląda. I ja mówię, nie jesteśmy hermetyczni, broń Boże, że nie przyjmujemy żadnych innych nowych osób, nie żeby to źle by zabrzmiało, że tutaj tylko koligacje rodzinne są, rodzaj nepotyzmu. Nie, nie, nie, nie. Zapraszamy jak najbardziej wszystkich chętnych, jeżeli ktoś potrafi śpiewać, potrafi grać, a nawet czasami może nie wie, że potrafi, po prostu, żeby przyszedł, spróbował, może się spodoba, może się coś obudzi w człowieku. Także ja jestem otwarty na wszelkie propozycje.
0: Dziewczyny, dobra.
3: Projekt, który zrealizowaliście, to tak naprawdę do kogo był skierowany?
4: Projekt był skierowany do szeroko rozumianej społeczności lokalnej, czyli do starszych w wieku, powiedzmy, takim dojrzałym, takich jak my, czyli ten wiek 30-40 lat, tak, i dzieci również, tak. Jakby zamysłem tego projektu było to, żeby połączyć te pokolenia, bo ogólnie cały projekt nazwaliśmy Muzyczne Spotkanie Pokoleń Perkowice 2026. No i to w zasadzie dlatego tak to zostało nazwane, bo to kierowane jest do właśnie takiej szerokiego grona społeczności, tak?
3: A liczba uczestników była ograniczona?
4: Nie ograniczaliśmy tutaj absolutnie, natomiast no, finalnie widzimy, że zainteresowanie było średnie, o tak bym to nazwała. Przy kilka osób doszło, to właśnie mi tutaj kolega wymienił wcześniej Annę Żurawną z dziećmi, którzy myślę, że zostaną już w zespole na stałe. Dołączyła też dziewczynka, też wydaje mi się, że już tak na stałe dołączy Marika Romanowska. I jest kilkoro dzieci, które jeszcze gdzieś tam się wahają, ale przychodzą. Raz są, raz ich nie ma, natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt, bo jakby mówimy tak, ziarenko zostało rzucone, a co z tego wykiełkuje, to zobaczymy. Jest też osoba dorosła jedna, pani Kasia, no ale w każdym razie no to tyle dołączyło, że tak powiem. Kto zostanie, to zobaczymy.
2: Były osoby, które na przykład przychodziły stricte tylko i wyłącznie na zajęcia białego śpiewu z Natalią Waniuk. Chciały w tym białym śpiewie spróbować się odnaleźć i te zajęcia stricte dla nich podchodziły i tylko na te zajęcia na przykład przyszły te osoby skorzystać z tych zajęć, tak?
4: Jakby celem projektu nie jest to, że oni muszą zostać w zespole, absolutnie. Chodziło o to, żeby zaszczepić gdzieś tą miłość do tej muzyki ludowej, lokalnej, tak? A czy zostaną, czy nie, to już jest jakby odrębna kwestia, tak? Bo tutaj jakby no, my nie możemy gwarantować tego, że ktoś na pewno będzie chciał dalej to kontynuować, ktoś nie, ale na pewno się zapozna z tym, co jest takie stricte ludowe, podlaskie. No i jakby ostatnim etapem tego projektu był koncert finałowy, gdzie chcieliśmy tak jakby już ludzi totalnie nie korzystających z warsztatów, ale chcących posłuchać tego, co myśmy wypracowali, zaprosić właśnie na taką imprezę i tutaj zrobiliśmy dosyć huczną imprezę. Dużo osób było, władze lokalne również, więc wydaje mi się, że odniosło to duży sukces i chcielibyśmy, żeby ten koncert stał się taką imprezą cykliczną. Rok rocznie chcielibyśmy tutaj zapraszać może zespoły, inne, które chciałyby z nami zagrać.
3: I chcecie to zamienić w taką formę festiwalu?
4: Być może. Marzy nam się to, ale czy to się uda, to zobaczymy.
3: Nie zagłębiałem się tak w świat muzyki, ale co to jest ten biały śpiew?
2: To jest śpiew wykonywany tylko i wyłącznie wokalnie, bez instrumentów i z tak zwanej przepony, takim czystym, prostym, białym głosem. Wtedy bez jakichś tam ozdobników wokalnych i tak dalej. Także
3: takie trochę a cappella.
2: A cappella i też mówię taki charakterystyczny na zasadzie takiego, wielu czasno wokalistów stosuje tam jakieś zabiegi wokalne, typu jakieś falsety, czy tam jakieś tam ozdobniki. No tutaj to jest taki czysty śpiew, płynący z przepony z człowieka, tak?
3: W zasadzie co niektórzy tutaj zaczynali, to więc dużo pracy było z tymi początkującymi?
2: Myślę, że nie, że gdzieś tutaj też myślę, że powodzenie tego projektu przyczyniło się ku temu, że było to oparte o zespół, który już funkcjonuje, tak? My z zespołem Kalina koncertujemy i gramy nie od roku, wiadomo. Niedługo będziemy obchodzili jubileusz, ale to już temat na inną rozmowę. W każdym bądź razie, z racji tego, że trzon tego wszystkiego objął swoim tutaj działalnością zespół, to osoby, które dołączają, mają z tym łatwiej, ponieważ mogą i podsłuchać, i podpatrzeć, i gdzieś tam, wiadomo, jest to inaczej niż stricte zaczynasz się uczyć samemu. samemu, tak? Także no też tutaj młodzież grająca w kapeli, to są uczniowie szkół muzycznych i absolwenci szkół muzycznych, także to są osoby, które są wykształcone muzycznie i też taka forma edukacji, tak jak proponował na przykład Zdzisław Marczuk, gdzie pokazywał nie w formie nutowej, tylko tak na zasadzie ze słuchu swoją twórczość. Nie ukrywam, że podejrzewam, że też im było łatwiej i te wykształcenie muzyczne pomogło im szybciej złapać te melodie, niż by się musieli uczyć tego od podstaw, w ogóle jako od podstaw instrumentu.
4: Były też dzieci, które pierwszy raz trzymały skrzypce w rękach, więc gdzieś tam próbowaliśmy w nich zaszczepić tą miłość do tego instrumentu i wydaje mi się, że to się nam też udało, bo dzieci były zafascynowane. Bardzo mile nas pan Marczuk przyjął i pokazał im takie proste metody na może niekoniecznie taką melodię, natomiast gdzieś tam takich usadowił w tym wszystkim, że one też czuły się ważne, tak? Na tym zwłaszcza koncercie. Ogólnie cały jakby projekt polega na tym, że jest to cykl warsztatów, bo tutaj jednym z prowadzących właśnie jest Andrzej Rządkowski, który tak jakby instruował cały zespół, pisał teksty, znaczy teksty to może brałeś, no nie, z opracowań, tak. Natomiast nuty opracowywał, tak? Był Piotr Gołowczyc, który na potrzeby naszego zespołu napisał nam utwór. Natalia, która właśnie uczyła tego białego śpiewu, jeszcze dodam, że ten biały śpiew jest oparty też o taką mowę chachłacką, która w tym momencie zanika. To było coś takiego, co kiedyś na Podlasiu funkcjonowało jakby na stałe, teraz już w zasadzie tego nie ma, więc też chcieliśmy jakby to przywrócić troszeczkę, pokazać jak to wyglądało. No i pan Zdzisław Marczuk, który taki skrzypek lokalny, który...
3: Znamy pana Marczuka.
4: No właśnie, który bardzo znany jest tutaj w naszej lokalnej społeczności, też właśnie pokazał naszym dzieciakom te typowe, ludowe utwory na skrzypce.
3: Które dzisiaj miałem okazję posłuchać, bo tych utworów zaprezentowaliście kilka. Czy to już właśnie ten cały repertuar, który w ramach projektu powstał?
2: Nie zdradziliśmy wszystkich naszych utworów. Jeszcze kilka utworów żeśmy tak zachowali w tajemnicy, żeby tak zachęcić widownię do naszych koncertów, żeby na nasze koncerty przychodzili, słuchali. Także to nie wszystko, co żeśmy przygotowali.
3: Czyli zawsze będzie niespodzianka.
2: Tak, jest takie założenie, że mamy za zadanie tutaj jeszcze trzymać troszkę w niepewności i zaprezentować dopiero na koncercie osiągnięcia, które żeśmy tutaj poczynili.
3: Często koncertujecie w skali roku?
2: Tak, myślę, że można powiedzieć, że często. Zdarza nam się na różnych... Ostatnio żeśmy występowali w Porosiłkach na Nocy Kupały. Wieczorem przed finałowym tym występem Orkiestry Świętego Mikołaja, bodajże z Lublina oni są chyba. Też mieliśmy możliwość dzięki uprzejmości właśnie Gminnego Ośrodka Kultury pojechać na konkurs, który się odbywał na Świętym Krzyżu. To jest Ostrowie Świętokrzyskie i Góry Świętokrzyskie. I tam na górze jest klasztor i w tym klasztorze się odbywał konkurs pieśni pasyjnych i tam żeśmy zdobyli wyróżnienie, to był ogólnopolski konkurs. No, występy lokalnie też jeździliśmy na jarmark Kazimierza do miejscowości Mordy, tam też żeśmy koncertowali. Przed nami jeszcze są występy dożynkowe, koncerty dożynkowe, więc w skali roku wbrew pozorom tych wydarzeń się uzbiera.
3: Czy jeżeli chodzi o to, co było opracowywane podczas projektu, stworzycie też płytę, nagracie?
2: Melodia przyszłości. Myślę, że to jest gdzieś tam jakieś tam w dalszych planach. Nie mówię nie, ale aczkolwiek gdzieś powoli do tego pewnie zdążamy, tak?
3: Co niektórzy uciekają się do publikowania swoich własnych utworów, kompozycji na platformach muzycznych. Czy wy również w tę stronę chcecie iść?
4: Myślę, że chcielibyśmy. Jakby ta cała historia z tym projektem i to, co wokół niego się dzieje, to jest tak jakby zalążek tego, co byśmy chcieli zbudować. Zobaczymy, jaki będzie odzew naszej młodzieży, bo tutaj też jakby zespół w dużej mierze opiera się też na nich, bo to oni grają, więc zobaczymy, jakie inicjatywy też oni tutaj będą chcieli z nami tworzyć. Natomiast no na pewno byśmy chcieli, żeby to gdzieś nie zaginęło, więc na pewno na ten moment to jesteśmy jedynie co to na Facebooku, ale myślę, że z czasem będziemy próbowali coś tam jeszcze robić w tym kierunku.
3: albo macie takie studyjne wersje opracowane?
2: Nie pracowaliśmy do tej pory studyjnie takich rzeczy. Do tej pory koncertowaliśmy tylko i wyłącznie na żywo. To było to, na czym zespół generalnie opierał swoją działalność.
3: Nagranie. A nie mieliście ochoty, żeby podpiąć się gdzieś tam pod mikser nagłośnieniowca, który właśnie was obsługiwał podczas występu? Zebrać ten dźwięk?
4: No pewnie, że mieliśmy takie gdzieś tam pomysły, natomiast to nie jest takie proste na koncertach. Jest dużo ludzi, jest chaos, sprzęt różnie jest nagłośniony, więc to też jakby nie jest czas i pora na nagrywanie, ale wydaje mi się, że gdzieś tam będziemy szli w tym kierunku, żeby to utrwalić, na pewno, więc będziemy się starać gdzieś w tym kierunku iść.
3: Czyli takie nagrywanie telefonem, żeby było portfolio, też jest?
2: Tak, takich nagrań własnych, rodzinnych, tak jak to mówię, gdzie tam moja żona stoi, nagrywa, czy tam ktoś tam z rodziny, i mamy sporo we własnym archiwum, aczkolwiek no to już nie zawsze te nagrania są na tyle profesjonalne, żeby je gdzieś tam szerszej publiczności udostępniać i pokazywać. Tak wiadomo, że człowiek, jeżeli już coś gdzieś tam chce zaprezentować na tak zwanym nawet internecie, czy tam tego typu platformach, to już chciałby, żeby to było tak dopieszczone do perfekcji, tak, więc...
3: Ale social media nie potrzebują profesjonalizmu.
2: To może ja inaczej na to patrzę.
3: Może właśnie takie telefonem są najlepsze.
4: Tak, znaczy myślę, że tutaj jakby ten profesjonalizm przechodzi tutaj przez kolegę, dlatego że gdzieś tam nasze dzieciaki są w szkołach muzycznych i one chciałyby, żeby to było perfekcyjne. I gdzieś tam, ja powiem na przykładzie mojej córki, ona mówi, mamo, nie puszczaj tego, bo ja tutaj coś tam nie tak zagram. Ja mówię, słuchaj, super było.
3: To powiem na przykładzie takiego zespołu ZAS, który koncertował na ulicach i nagrywali początkowo wszystko telefonem i przez to wybili się bardzo mocno i zdobyli no, sporą popularność, więc może to jest tędy droga.
2: Kto wie, no ja też nie wiem, czy my aż tak pragniemy bardzo być takim zespołem, który jest naprawdę gdzieś tam na top of the top, świecznikach i tak dalej. Nam bardzo dobrze to pasuje tutaj działalność taką, jaką wykonujemy, koncertową. No może troszkę więcej splendoru gdzieś by się jakiegoś tam przydało na sprawdzenie wolności, ale my naprawdę nie musimy dążyć do tego, żeby tutaj gdzieś na jakieś tam naprawdę listy przebojów się wbijać.
3: Czyli nie dla was jest show biznes?
2: Może nie show biznes, ale nie o to nam chodzi. Nam bardziej chodzi o to, żeby właśnie ten folklor kultywować, przekazywać, prezentować. A co z tego przy okazji wychodzi, to już jest insza inszość, tak?
4: Dodam tutaj, że jakby to, co robimy, to jest z miłości do muzyki, do tego folkloru i do tego grania na żywo. Gdzieś tam my mamy, czerpiemy z tego satysfakcję, jak widzimy, że ludzie na przykład fajnie się bawią tak, że im się to podoba, że przychodzą na koncerty i to jest dla nas jakby budujące. A ta cała otoczka, że tak powiem, wokół tego, ta, która jest później, czasami to niszczy, więc chcemy gdzieś tam też być tacy dla ludzi, ale tak na żywo może bardziej, tak? Natomiast no z czasem gdzieś tam może coś spróbujemy. Ja nie mówię, że nie. Tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, że gdzieś tam może kiedyś spróbujemy szerszego świata.

0: I lubicie sobie wyjść i zaskoczyć publiczność.
1: O, oczywiście.
2: Takie mamy założenia naszej działalności. Poza tym większość z nas z muzyką jest na tyle związanych, że tutaj przy działalności zespołu, tak? Ale tak na co dzień to my mamy inne prace, inne zajęcia, z czym innym się zajmujemy, także ta tutaj muzyka, te nasze próby, to jest taka nasza odskocznia od tej codzienności. My tutaj przyjeżdżamy, spotykamy się i to jest dla nas taka możliwość pozajmowania się czymś innym niż robimy to na co dzień i to jest naprawdę fajne i naprawdę pomagające w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu, że człowiek raz w tym tygodniu, czy to dwa w tym tygodniu jest w stanie zająć myśli czymś innym, na przykład niż tam jakieś problemy dnia codziennego.
0: Czyli taka forma czyszczenia głowy, rehabilitacja.
2: No, jeśli ktoś tak chce to nazwać, to tak.
0: Super. Zespół Kalina, który zrealizował bardzo interesujący projekt.
1: Chcielibyśmy dodać też, że to zostało sfinansowane w znacznej mierze przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi. Więc projekt opiewał prawie na kwotę 20 tysięcy złotych, więc to jest też jakby taki sukces nasz, że udało nam się taki projekt zdobyć. Ja dodam, że takich wniosków wpłynęło ponad 1200, a wybrano 66, więc w skali kraju.
0: To można poczuć się wyróżniony.
1: Tak, myślę, że tak. I myślę, że fajnie, że nam to się udało. Powiem szczerze, że gdzieś tam na początku, jak pisałam projekt, zastanawiałam się, czy to przejdzie, to miałam taki moment, gdzie myślę, matko, jak to się nie uda, to będzie słabo, bo tyle fajnych osób tutaj chciałoby z nami popracować. I proszę, i udało się. Więc jesteśmy mega zadowoleni i bardzo fajnie, że nam to wyszło i ten koncert i ta spójność społeczności lokalnej i tych naszych osób warsztatowych naprawdę przyniosło nam wielką satysfakcję.
0: Czyli zespół Kalina z Perkowic, który jest jednym z niewielu zespołów, którym udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu.
1: Tylko jeszcze tutaj dodam, że wnioskującą osobą było koło gospodyń wiejskich, tak? Na poczet właśnie zespołu Kalina.
0: No to wszystko jest jasne. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Zespół Kalina działa pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Grupa od lat stanowi jedną z najważniejszych muzycznych wizytówek regionu, udowadniając, że tradycyjna pieśń ludowa wciąż ma ogromną moc przyciągania słuchaczy w każdym wieku. W sierpniu w Leśnej Podlaskiej rozpoczął działalność Leśniański Instytut Dziedzictwa, mający na celu ochronę, badanie oraz popularyzację unikalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Leśna Podlaska. Do głównych zadań placówki należy gromadzenie i archiwizacja pamiątek historycznych, fotografii oraz relacji ustnych mieszkańców. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
0: Coś ciekawego znowu wydarzyło się w Leśnej Podlaskiej, a to otwarcie Instytutu Leśniańskiego. Skąd w ogóle pomysł na utworzenie takiego instytutu i jaki jest cel tego instytutu?
4: Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska. Dokładnie jest to Leśniański Instytut Dziedzictwa, który nie jest w tej chwili nową instytucją. Nie powołujemy nowej instytucji, nie tworzymy stowarzyszenia czy fundacji, bo często instytuty działają w formie fundacji bądź stowarzyszeń, bądź są jednostkami budżetowymi. Ponieważ jesteśmy małą gminą, jesteśmy gminą, która z rozsądkiem tworzy nowe instytucje. Na początku zaczynamy od tego, żeby instytut działał przy bibliotece publicznej. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej będą również organizowali pracę tegoż Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa. Zaczęło się od tego, że poszukiwałem projektu, oryginalnego projektu budowy Bazyliki Leśniańskiej. Wiem, że Leśniańska Bazylika była projektowana przez Vincenzo Rachettiego i Karla Baja, a biskup Moszyński podpisał z Vincenzo Rachetti umowę na projekt w 1730 roku. Do lat 1884, do tegoż roku, kiedy po powstaniu styczniowym w 1864 roku zakon leśniański Paulinów został skasowany. W 1884 roku przeliczą została Eugenia Borysowa Jefimowska, siostrzenica cara Mikołaja, pochodząca z Romanowów. Wtedy prawosławni przebudowali bazylikę na cerkiew prawosławną, zmieniając wieżę i kształt hełmów, tak aby przypominała ona cerkiew i była w stylu bizantyjskim.
0: Patrząc na stare zdjęcia, to w momencie, kiedy ona była cerkwią, no to chyba bardziej mi się podoba w teraźniejszej wersji.
4: Uczciwie mówiąc, zdjęcie dachu, wyrównanie tego dachu i postawienie pięciu kopuł bizantyjskich, nie było to naprawdę ładne. Można oczywiście cerkwie są piękne, te, które są wykonywane jako świątynie od samego początku. Tutaj jest to bardzo nieudana przebudowa.
0: Taka na siłę.
4: Bardzo mocno na siłę. Na siłę też było wprowadzanie prawosławia, bo unici, którzy tutaj, jak wiemy, szczególnie drelowscy czy bratulińscy, bardzo mocno sprzeciwiali się powrotowi do prawosławia bądź przyjęcia prawosławia, no ale tutaj mówimy o architekturze. Ta architektura i to wykonanie nie było, tak jak sami zauważyliśmy, zbyt dobre. Pomijając już fakt oceny kształtu architektonicznego po przebudowie, Rosjanie na pewno w czasie, kiedy dokonywali przebudowy, robili pełne inwentaryzacje. Myślę, że inwentaryzacja bazyliki, taka oryginalna, oryginalny jej wyglądu gdzieś w Petersburgu, w muzeum na pewno się znajduje. Być może znajduje się również w Muzeum Jasnogórskim, do którego mam nadzieję dotrzemy i ten projekt oryginalny i widok oryginalny zdobędziemy, chociaż jestem w posiadaniu książki byłego konserwatora zabytków pana Maraśkiewicza, który w 1983 roku sugerował, że może wyglądać tak, a nie inaczej, ale też nie miał dostępu do oryginalnego projektu. Rozpoczynając poszukiwania tego projektu, dotarliśmy oczywiście do oryginalnych dokumentów i oryginalnych projektów Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 20. i 30., który zaproponował siedem rozwiązań, wiesz, przebudowy już tej bazyliki z cerkwi na świątynię katolicką. Mamy ksero tych oryginalnych dokumentów i one są naprawdę fantastyczne. Fantastycznie dotknąć tej historii, a Adolf Szyszko-Bohusz jest bardzo znanym architektem i znaną postacią lat 20., zresztą głównym konserwatorem Wawelu między innymi.
0: Fantastyczne też dlatego, że ten rysunek techniczny wygląda jakby był komputerowo, z taką precyzją jest stworzony.
4: Jest to zupełnie poza moją percepcją. Mogę to tylko wygenerować w sztucznej inteligencji. Na pewno bym nie podjął się rysunku technicznego w takim stopniu i w takiej złożoności, jak to miało miejsce wcześniej. Jeśli rozmawiam z ludźmi, którzy są architektami i widzę pracę niektórych z nich, to powiem, że jestem pełen podziwu, bo takie rzeczy potrafią tworzyć. Są ludzie, którzy posiadają talent. Gratuluję im, fajnie, że są i cieszę się, że można korzystać z ich prac. Ale wracając do Instytutu, to rzeczywiście te poszukiwania, które prowadziłem i ta kwerenda, która prowadziłem, one dały taki pomysł, aby stworzyć jedno miejsce i jedno repozytorium dokumentów, ponieważ dokumenty leśniańskie dotyczące nie tylko Bazyliki Leśniańskiej, ale często zespołu kształcenia nauczycieli, a więc słynnego seminarium pedagogicznego, są rozproszone w wielu różnych bazach na terenie Polski, czy to w archiwach, czy muzeach, w Muzeum Narodowym, czy w Archiwum Narodowym, czy w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jednym z celów tego instytutu jest stworzenie repozytorium dokumentów, które będzie repozytorium cyfrowym i dostępnym ogólnie dla wszystkich, którzy zechcą z tego korzystać. Poprosimy też, aby instytut współtworzyli mieszkańcy poprzez dostarczenie starych fotografii, dokumentów, jeśli oczywiście zechcą się z tym podzielić, do publicznego wglądu poprzez bazę danych Instytutu. Instytut to też działalność naukowa, działalność poprzez konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, wielotematyczne, bo Instytut to nie tylko historia, Instytut to opisywanie i odnajdywanie tych zagadek historii, ale opisywanie teraźniejszości.
0: No i Instytut to też słowo badania.
4: Słowo zdecydowanie badania, jak najbardziej, czyli nie tylko stworzenie bazy, ale jeśli będziemy mieli bazę, będziemy mogli pracować, czyli badać rzeczywistość, która minęła. A jeśli ktoś powie, że no cóż Leśna. Leśna ma początki swojej historii już w neolicie. W czasie, kiedy toczyły się wojny trojańskie, to u nas jeszcze był lądolud. Kiedy Homer pisał swoją Iliadę, to u nas myśliwi polowali na renifery. Ale już ta cywilizacja tutaj istniała. Cywilizacja nagromadzona wielokulturowo, bo od kultury świderskiej poprzez gocką, wielbarską, poprzez pierwszych Słowian, poprzez stanowiska archeologiczne i stare grodziska, na których stoi Bazylika Leśniańska, tą kulturę odkrywamy. Kulturę odkrywamy, opisujemy i staramy się, żeby ona była podstawą naszych dalszych inwestycji, żeby te inwestycje miały też wsparcie i oparcie w tradycji, w kulturze i potrzebach. Instytut to również badania kultury niematerialnej. To jest folklor, to jest słowo, to są opowieści i to wszystko mieści się w pracy wolontaryjnej. Dajemy miejsce poszukiwaczom historii, tak aby mogli prowadzić badania i wspierać poszukiwania i odpowiedzi na pytania historyczne. Tak naprawdę Instytut służy stawianiu pytań i hipotez badawczych. Im więcej pytań, tym później dużo pracy i być może na wiele pytań uda nam się odpowiedzieć.
0: Czy Instytut będzie miał swojego szefa, takiego guru, który będzie tym, który najwięcej wie o historii tego regionu i będzie wiedział, gdzie poszukiwać dokumentacji?
4: Myślę, że taki guru na pewno kiedyś się pojawi i będzie, ponieważ Instytut skupia bardzo wiele osób posiadających ogromną wiedzę, natomiast organizacyjnie działa przy Bibliotece Publicznej i szefem administracyjnym będzie pani dyrektor Biblioteki Publicznej, po prostu, która współpracuje z wieloma bibliotekami, stowarzyszeniami historycznymi, archeologicznymi, która gromadzi te dokumenty, no i ma świetny zbiór fotografii, starych fotografii dokumentujących życie społeczne również ludzi, więc jest nie tylko archeologicznym miejscem, ale również etnograficznym, antropologicznym.
0: Czyli rozumiem, że te wszystkie zbiory, badania będą też mogły być udostępniane tym ciekawskim, takim zainteresowanym historią waszego regionu.
4: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy, kto dostarczy nam nasze zdjęcie, podpisze takie oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na publikację i korzystanie z tych dokumentów. Tak to widzę. No, jeśli ktoś nie zechce podzielić się z historią, z innymi, to rozumiem i doceniam, ale te zdjęcia, czy fotografie, czy opisy, czy różne inne dokumenty, czy mapy nie będą mogły być publicznie w tym momencie udostępniane i nie będą tym darem dla badań i rozwoju.
0: Ja jeszcze wrócę do bazyliki, bo tutaj te rysunki tak przeglądam i patrzę. Macie może w planach, żeby tę lewą wieżę podnieść?
4: To nie jest oczywiście pytanie do samorządu, bardziej do parafii, do Paulinów. Sagrada Familia była budowana ponad 100 lat. To są projekty 90-letnie. Kilka lat nam jeszcze zostało, żeby do tego rekordu Sagrady Familii dojść. Mówiłem o tym, że już nawet w którymś wywiadzie z ojcem Przeorem, że trzeba odbudować też i drugą wieżę, prawda? Jednak skupiamy się w tej chwili, ponieważ zaczęliśmy ten projekt na odbudowie parkanu fortyfikacyjnego, który był utworzony wokół bazyliki na miejscu dookoła grodziska. Część tego parkanu z czerwonej cegły została już utworzona. Będziemy projektowali odtworzenie całości tego parkanu, ale tutaj potrzebujemy również badań archeologicznych. Mamy wstępną, już domówioną zgodę na takie badania. Mamy też umówioną już pracę z archeologiem. Jeśli tylko będziemy mieli pozwolenia, czas, pieniądze, możliwości, to przebadamy to stare grodzisko w tej części parkanu, co na pewno też nam przyniesie bardzo wiele cennych informacji o czasie funkcjonowania tego grodziska, o tym, kto w ogóle był twórcą tego grodziska. Patrzymy na to, że była to sieć grodzisk nizinnych na naszym terenie, podobne jest w Huszlewie. Część jest w naszych gminach, część jest już zniszczonych tych grodzisk, ale będzie można datować te grodziska i wiedzieć więcej o naszej historii.
0: Tu jeszcze patrzę na ten rysunek techniczny krzyża. Rozumiem, że taki jest, czy taki miał być?
4: Są jeszcze inne rysunki, których ja tutaj nie pokazałem. Myślę, że taki miał być i taki był zaprojektowany, tak jak tutaj patrzymy na rysunek techniczny w ogóle hełmów wieży. Są inne w tej chwili krzyże, są takie jak na tym rysunku, ale proszę przyznać, że...
0: Czyli taki krzyż bez ozdobnika jest w tej chwili.
4: Proszę przyznać, że są fantastyczne krzyże, naprawdę. To jest ujawniające gigantyczny talent osoby rysującej. Nie tylko sprawność ręki, ale też finezję umysłu, która może wymyślać takie wzory. Trochę elfickie, jak się ogląda Władcę Pierścieni, to czasami można zobaczyć tutaj takie wzory.
0: Tak jak wpatruję się w ten rysunek, to widzę, że tutaj nie było użycia linijki, tylko wszystko odręcznie było rysowane.
4: Wiem, że były stoły szklane, podświetlane jarzeniówkami i w ten sposób tworzyło się takie rysunki. Naprawdę podziwiam rękę, która mogła to stworzyć.
0: Jeszcze patrzę tutaj na projekt wieży. Drzwi w samym środku. Rozumiem, że ktoś miał wychodzić tędy i hejnał odgrywać.
4: To są żaluzje w tej chwili. Nie znam przeznaczenia tych drzwi, czy to są obserwacyjne, czy do hejnału. To już sobie żartujemy oczywiście. Jest to okienko takie żaluzjowe. Myślę, że w większości kościołów w tej chwili niestety to pewnie są jakieś wieże nadawcze telefonii komórkowej, tak? Gdzieś w środku schowane. Ale które są w pewnym sensie hejnałem. To jest okienko żaluzjowe w Bazylice Leśniańskiej. Taką funkcję w tej chwili pełni.
0: Widzę, że bardzo mocno wam zależy na tym, żeby ta historia tutaj u was żyła i turyści, którzy tu przyjeżdżają, to nie tylko pójdą tam na te stawy, które niedawno zostały wykonane i będą wypoczywać, ale też będą z chęcią zapoznawać się z historią waszej gminy.
4: Historia to tożsamość. Ludzie coraz bardziej poszukują tożsamości, chcą wiedzieć, co się wydarzyło na ich terenie, utożsamiać się z jakimiś działaniami. Jedną z takich atrakcji, i oczywiście to jest turystyka, a ta historia przekłada się na biznes. Im więcej osób, a proszę pamiętać, że Leśna jako mała gmina, 4500 osób, do Leśnej przybywa rocznie tylko do Bazyliki około 200 tysięcy ludzi. Te 200 tysięcy ludzi możemy zostawić nie na godzinę, tylko na 2, 3, 4 albo na dzień cały i w tym momencie gdzieś będą musieli przenocować. Coś będą musieli zjeść, to się przekłada na realne pieniądze. Mamy w tej chwili około 10 kilometrów bezpośrednio z autostrady, ze zjazdu. To też jest ogromny potencjał. Ci ludzie tutaj będą przyjeżdżać, przyjeżdżają. Więc te inwestycje, które robimy, one nie tylko upiększają miejsce, ale pozostawiają pieniądze tym naszym biznesmenom, którzy wynajmują bądź karmią. Rozmawiałem ostatnio z naszym restauratorem. Powiedział mi, że po kilku filmikach, które były w internecie, coraz więcej ma klientów, których zupełnie nie zna, którzy pierwszy raz przyjechali. To znaczy, że to się naprawdę realnie przekłada. Będziemy wykonywali teraz bardzo duży projekt ze środków unijnych, który polega na rewitalizacji przestrzeni wokół Bazyliki Leśniańskiej, czyli odnawiamy park z początków XX wieku oraz przebudowujemy parking i powiększamy parking, bo tych pielgrzymów, tak jak mówiliśmy, jest naprawdę niewiele. Ciekawym projektem, który chcemy zrealizować i który będzie na pewno cieszył się dużym zainteresowaniem, rozmawiamy teraz o możliwości odtworzenia trasy rowerowej dawną koleją wąskotorową, ponieważ w tej chwili, może nad tym pracujemy, ale kolej wąskotorowa zaczęła, Bialska, czyli Bialska Kolej Dojazdowa, zaczęła się w Leśnej Podlaskiej, kiedy car Mikołaj podarował swojej siostrzenicy kolej łączącą dwie miejscowości gospodarstwa, Nosów i Mariampol. W czasie I wojny światowej rozbudowali tę kolejkę Niemcy, łącząc miasto Białopodlaska, Konstantynów, Janów i Rogitno. Oczywiście ona w większości w tym czasie służyła do rabunku. Z Leśnej wywożono drewno, bo Leśna nie nazywa się Leśną, bo tak się nazywa gdzieś pod Leśną, tylko tutaj były wielkie i stare dęby, skupiska dębów. Leśna była wśród, jak pisał Władysław Wężyk, leżała wśród lasów i jezior, a z Rogitna gdzieś wywożono spirytus, ale do lat 70. ona służyła jako transport publiczny. W roku 71. została zdemontowana, rozebrana, wywieziona, a w tej chwili byłaby jedną z głównych atrakcji naszych wszystkich gmin i całego południowego Podlasia. Jest jeszcze lokomotywa, parowóz PX48 z numerem bocznym 1920, który faktycznie jeździł w Leśne. Jeśli uda nam się go odzyskać i postawić jako pomnik, to byłoby to dla nas naprawdę fajna kolejna atrakcja turystyczna. Mówimy o odkrywaniu tej historii to właśnie dla tej tożsamości, która poza tym, co robimy, czyli budujemy drogi, rozbudowujemy wodociągi, teraz składamy nowe środki na alternatywne źródło ujęcia wody czy na PSZOK, to historia jest tą właśnie tym elementem tożsamości, z którą ludzie bardzo się identyfikują i chcą poznawać.
0: I ta tożsamość będzie dostępna w waszym instytucie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Powstanie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa jest odpowiedzią na potrzebę zachowania lokalnej tożsamości oraz pielęgnowania bogatej historii Leśnej Podlaskiej, związanej między innymi z lokalnym sanktuarium, tradycjami rzemieślniczymi, wielokulturowym dziedzictwem oraz życiem codziennym dawnych mieszkańców naszych ziem. W ramach swojej działalności placówka współpracuje z samorządem, placówkami oświatowymi, parafiami, lokalnymi twórcami ludowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Otwarcie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa to kluczowy krok w stronę wzmocnienia marki kulturowej Leśnej Podlaskiej oraz stworzenia przestrzeni dla rozwoju turystyki historycznej i przyrodniczej w powiecie bialskim. Ich siedzibą jest historyczny budynek przy ulicy Stacyjnej 9 w Białej Podlaskiej, gdzie kiedyś mieściła się parowozownia, a w późniejszych latach funkcjonował Młodzieżowy Dom Kultury. Po opuszczeniu go przez MDEK obiekt zaczął niszczyć. W 2024 roku Fundacja FIKA przejęła obiekt, a jej założycielki i przyjaciele fundacji wciąż wkładają mnóstwo wysiłku, aby przywrócić budynkowi dawny klimat. Rozmowa Arka Michlewicza.
0: Fundacja FIKA tak naprawdę istnieje już od grudnia 2024 roku. Jak dużo się zmieniło od waszych początków?
1: Kasia Tymoszuk, prezeska zarządu Fundacji FIKA. Bardzo dużo się zmieniło, zwłaszcza w naszej siedzibie. Już udało nam się ją praktycznie doprowadzić do takiego stanu, jaki sobie wymarzyłyśmy. I zmieniło się również wiele wiele organizacyjnie, to znaczy coraz więcej się dzieje, coraz więcej zrobiłyśmy, mamy nadal mnóstwo planów, ale wszystkie te plany udaje nam się stopniowo realizować, wprowadzać w życie.
0: A jaka była geneza powstania waszej fundacji? Bo z tego, co mi wiadomo, to nie tylko jest dawny MDEK, tu gdzie się znajdujemy, ale jeszcze kiedyś była podobno parowozownia.
1: Tak, to myśmy to wyszperały w starych dokumentach. W związku z tym, że ten budynek jest objęty nadzorem konserwatorskim, to musiałyśmy też się zapoznać z tą całą dokumentacją i dowiedziałyśmy się, że jest to właśnie budynek parowozowni, więc jest to budynek z tradycjami. No i myśmy się zakochały w tym budynku tak naprawdę już dawno i krążyłyśmy wokół tego miejsca i to ono tak naprawdę było impulsem sformalizowania naszej działalności jako fundacji, bo myśmy działały trochę jako taka nieformalna grupa przyjaciół, osób, które tańczą tango argentyńskie. Natomiast kiedy pojawiła się możliwość otrzymania czy wynajęcia tego miejsca, no to zdecydowałyśmy, że zakładamy fundację, bo chcemy koniecznie je mieć pod swoją opieką.
0: Tak patrzę, że pewne akcenty tego, że kiedyś tutaj parowozownia była, to już się tutaj znajdują, bo z tego, co widzę, to na ścianie wisi zegar taki dworcowy.
5: Monika Maksymiuk, członkini zarządu Fundacji FIKA. Zegar mamy dworcowy, tak, wylicytowany na licytacjach WOŚP przez naszego fundatora i to jest na razie główny akcent. Mamy jeszcze kilka innych schowanych takich rzeczy kolejowych, ale to z czasem się one pojawią. Część budynku była parowozownią, druga część jest dobudowana później na potrzeby Domu Kultury, ale całość i tak jest objęta ochroną konserwatora zabytków.
0: I to wam trochę przeszkadza?
5: Nie ułatwia nam to remontów, ale staramy się sprostać jego wymaganiom.
0: Od czego tutaj tak naprawdę zaczynaliście? No bo ten budynek dosyć długo stał, samotny, opuszczony, wszędzie wilgoć, odpadające tynki.
1: Wilgoci może nie było, sprostuję tutaj, ale zaczynałyśmy od tragicznego stanu, opłakanego i przerażenia w oczach, bo myślałyśmy, że chyba tego nie ogarniemy. Najważniejszą kwestią było tutaj posprzątanie przede wszystkim, opróżnienie tego miejsca. Kolejną taką istotną rzeczą była podłoga w sali tej widowiskowej, którą nam się udało wyremontować i teraz z dumą musimy powiedzieć, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do nas na imprezy, zwłaszcza te tangowe, tacy ludzie, którzy potrafią docenić i są wymagający, mówią, że nasza podłoga jest świetna, bo ona jest na legarach, więc jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ruch, bo ona amortyzuje podskoki, jest miękka, więc jest idealna naprawdę do tańca, do ćwiczeń, także ta podłoga jest taką naszą perełką.
0: I z tego, co pamiętam, to ona miała sporo ubytków.
1: Trochę było tych ubytków, to zostało uzupełnione, ale również podczas odnawiania tej podłogi okazało się, że to, że ona była pokryta farbą olejną, tak naprawdę nie było złe, tylko ją zabezpieczyło na te lata, kiedy ten budynek stał i tam była ta wilgoć, były mrozy i tak naprawdę po styklinowaniu okazało się, że to jest piękny parkiet w bardzo dobrym stanie.
0: Parkiet chyba dębowy, o ile się nie mylę.
1: Chyba tak, ale nie znam się.
0: No wygląda pięknie. Same malowałeś

0: zapraszacie, to macie już gotową scenę, ale z tego, co mi wiadomo, to tam pod sceną trochę skarbów znaleźliście.
1: Pod sceną znalazłyśmy piękne żyrandole, które wiszą u nas teraz w korytarzu. Oprócz tego był żółwek dla Jezuska i kilka innych skarbów, między innymi popiół z pieca, ale to zostało usunięte. Także jest spora przestrzeń pod sceną, no a sama scena też ma swój klimat, bo ona ma to czarne wnętrze, które świetnie współgra ze światłem. My musimy sobie jeszcze zakupić piękne kotary, które będą zaciemniały i osłaniały tę scenę, żeby zrobić kurtynę. No i w planach mamy jeszcze pomalowanie tego dookoła, tylko że nadal nie wiemy, jakim mamy wybrać kolor. To jest nasza największa zagwozdka aktualnie.
0: Czyli tak naprawdę to, co pod sceną się znajduje, to chcecie wykorzystać jako magazynek?
1: Nie chcemy się zagracać, ale na pewno posłuży nam do przechowywania tych rzeczy, które są na scenie niepotrzebne.
0: Parkiet doprowadziłyście do stanu używalności, no jest piękny, a co dalej zresztą ze ścianami? No, nadajecie temu miejscu cały czas klimatu.
2: Ściany na razie pozostają takie, jakie są, bo nam się one podobają. Wiemy, że to jest trochę kontrowersyjne, to jest taka estetyka niekoniecznie przemawiająca do każdego. No nie jest to taka sala, powiedzmy, balowa z podwieszanymi sufitami i tak dalej. To jest taki trochę artystyczny, włoski klimat. Niektórzy mówią, że widzą tutaj nawet takie trochę freski z włoskich budynków, więc podoba nam się to i to na razie tak zostanie. Ale mamy również dwa piękne żerandole. Jeden zakupiłyśmy same, kryształowy, a drugi otrzymałyśmy w prezencie od pani Basi Chwesiu, za co też bardzo serdecznie chciałbyśmy jej podziękować.
0: Jeżeli chodzi o te freski, to może kiedyś była taka moda, malowano takim wałkiem z wzorkami. Może to o te freski chodzi?
2: Może, chociaż tutaj jest wiele warstw i to takie zdejmowanie tych poszczególnych warstw też dało taki efekt. W tej chwili ściany są puste, ale tutaj odbywają się wystawy i te takie surowe ściany tworzą doskonałe tło dla sztuki, dla fotografii, więc dodatkowy klimat zawsze tworzy to, co akurat ta wystawa, która akurat się w Fice znajduje. W tej chwili nic nie wisi, ale za chwilę będzie wystawa kolejna, będzie wystawa fotografii.
0: Wystawy fotografii to cały czas coś się tutaj dzieje, bez przerwy, albo obrazy, albo fotografia.
2: Tak, mieliśmy już jedną wystawę fotografii na razie, to była wystawa Fotoklubu Bielskiego i miałyśmy już tutaj, o ile się nie mylę, trzy wystawy malarstwa. A jedna to była wystawa naszych tutaj lokalnych artystów Pawła Ceignera, Huberta Kołodziejskiego i Daniela Witnickiego. Mieliśmy też wystawę francuskiego malarza Rolanda Rolsa, który pochodzi z Francji, jak już wspomniałam, i mieszka w Gdańsku w tej chwili. I trzecia wystawa to była wystawa koła plastycznego Kreska, które działa przy Bielskim Centrum Kultury.
1: Staramy się, żeby nasze wystawy także były cykliczne i zmieniały się co miesiąc.
0: Ja jeszcze tak patrzę na te malowania, bo wy tam dopatrzyłyście się tych fresków, natomiast wiem, że kiedyś to taka moda panowała, że jak na zakład wjeżdżała farba hurtem kupiona, to malowało się wszystko w ten sam kolor, więc podejrzewam, że tych warstw farby tutaj było sporo do zdarcia.
1: Ja myślę, że tych warstw jest naprawdę dużo, to jest jak odkrycie archeologiczne, każda jedna warstwa jest jakąś historią. Ostatnia, jaka tutaj była, to chyba farba olejna, która miała przypominać panele drewniane, a wcześniej był niebieski, kremowy, różowy, żółty i nie wiem, jakie jeszcze możemy tu znaleźć kolory.
0: Te fragmenty, na które patrzę, to nie jest taka drewnopodobna tapeta, tylko to jest farba, która została rozmazana i przypominać miała drewno.
1: Dokładnie, ona wygląda jak deski, także jakiś artysta zrobił tutaj prawie że tapetę drewnopodobną.
0: Ale jak ekonomicznie.
1: I ekologicznie.
0: Grzejniki były tutaj, czy instalowałyście?
2: Musiałyśmy grzejniki wymienić, bo te, które się znajdowały, niestety nie nadawały się do użytku, ale zamieniłyśmy je również na takie stare, żeliwne grzejniki, które są, jak widać, klimatyczne. Pomalowałyśmy je i rury pomalowałyśmy na kolor czarny i to nadaje też wnętrzu taki trochę loftowy, industrialny klimat.
0: To czego tutaj jeszcze brakuje? Co byście tutaj dołożyły? Bo rozumiem, że te tynki takie odpadnięte to nadają tego klimatu i chcecie to zostawić.
2: Tak, na razie chcemy to zostawić, bo nam się to podoba po prostu. Ewidentnie, jak patrzymy, siedząc tutaj i rozglądamy się dookoła, to widzimy, że to, czego najbardziej brakuje, to są nowe okna. Bardzo nam na nich zależy, nie tylko ze względów estetycznych, bo te są obdrapane. No, może one mają klimat, natomiast przede wszystkim one są nieszczelne i zimą bardzo jest nam trudno w związku z tym utrzymać odpowiednią temperaturę w budynku. Dlatego to jest takie nasze marzenie, żeby wymienić te okna, a to jest ogromny wydatek i kombinujemy, w jaki sposób zebrać albo gdzieś pozyskać fundusze na to, żeby te okna wymienić.
0: Mury są dość grube, a z tego, co wiem, to też macie nowy piec.
1: Mamy nowy piec ufundowany przez

0: PKP, także my musimy zajmować się tylko paleniem w tym piecu. Na szczęście już jesteśmy poza sezonem grzewczym, więc trochę nam obowiązków odeszło, ale no niestety sam piec i pomimo tego, że mamy tak dużo grzejników, nie daje rady przez to, że budynek jest wysoki, jest...
1: No i te nieszczęsne okna, przez które jest duża utrata ciepła.
0: No i właśnie największa utrata jest przez okna, bo one są bardzo wysokie, duże i nieszczelne, więc no nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, żeby to ciepło tutaj utrzymać.
1: To dopóki nie pozyskacie środków na nowe okna, to co będziecie na zimę snopkami zastawiać?
0: Mamy już kilka patentów, między innymi folię bąbelkową, albo zrobimy kotary, takie jak kiedyś były w zamkach. Ostatnio o tym rozmawiałyśmy, że po prostu zawiesimy tutaj wielkie zasłony, które będą zatrzymywały zimno wpadające do środka, a ciepło utrzymywały wewnątrz.
1: To podobno folia bąbelkowa, kilka warstw i do tego folia aluminiowa i to wtedy bardzo dobrze izoluje.
2: Ale folia aluminiowa na szyby, to trochę będzie ciemno.
1: Będzie ciemno, ale ciepło.
2: Te kotary w sumie też zaciemnią, więc no zobaczymy, ale starajmy się być dobrej myśli, może uda nam się te okna wymienić. Także to jest taki wielki plan. Kolejny krok, który by nam pomógł tutaj bardzo, żebyśmy lepiej funkcjonowały, chociaż i tak już funkcjonujemy świetnie.
1: No mówię, będzie wybór, albo ciemno, ciepło, albo jasno, zimno.
2: No właśnie, ciemno to przyjemno, jak wiadomo. Więc będzie nam tutaj przyjemno i ciepło, ale mam nadzieję, że nie, no, że damy radę z tymi oknami, to wierzymy w to. Jak dotąd wszystko nam się udaje, ciężką pracą naszą, fizyczną, umysłową, ale małymi kroczkami realizujemy nasze cele, więc naprawdę wierzymy w to, że to się uda.
1: Ja jeszcze do tego pieca wrócę, bo tam podobno ten piec jest gdzieś tam w toalecie, czyli jak ktoś idzie się załatwiać, to od razu dokłada do pieca.
2: To jest w drugim pomieszczeniu, oddzielne pomieszczenie jest kotłownia, więc nie ma takiej konieczności, aczkolwiek jeżeli ktoś chce nam pomóc i dosypać troszkę tego peletu, to chętnie korzystamy z męskich, silnych ramion.
1: Ale to jest pewnie automat, tak? Chyba tylko zasypywa.
2: Tak.
1: Tutaj widzę taką dyżurkę, to w tej dyżurce kto urzęduje?
0: Tak naprawdę urzędują wszyscy. To jest miejsce, tak jak domowa kuchnia, gdzie jest serce całej fiki. Impreza dzieje się na sali, a w kuluarach zawsze są najciekawsze rozmowy, także to są nasze kuluary. Tam zawsze są wszyscy.
1: Tam są naczynia, można napoje podawać.
0: To jest trochę takie nasze pomieszczenie socjalne, trochę taka nasza kuchnia bez dostępu do wody, co prawda, ale jest miło i przyjemnie i przytulnie.
1: Bardzo ciekawie. Co tam u góry?
2: U góry mamy drugie pomieszczenie, takie przytulniejsze, dlatego że tam na podłodze jest wykładzina i korzystamy z tego pomieszczenia już, bo w trakcie zajęć w ciągu roku szkolnego odbywają się zajęcia Lindy Hop i my kontynuujemy tą koncepcję, którą zaczęłyśmy w listopadzie, to znaczy zajęcia Lindy Hop dla rodziców i w tym samym czasie zajęcia kreatywne, zabawy dla dzieci. I te dzieci super się odnajdują tam na górze, korzystają, tam są takie pufy, tam są już też szafki z materiałami plastycznymi, więc dzieciaki mają tam takie swoje miejsce. Kiedy one są na górze, to my zasłaniamy te kotary, więc to jest dźwiękowo troszkę odsłonięte od tej głównej sali. Natomiast no, to jest też taki jeszcze jeden ważny punkt, inwestycja, którą będziemy musiały w końcu poczynić, a mianowicie ekrany dźwiękowe, żeby te dwa pomieszczenia tak naprawdę odgrodzić od siebie akustycznie. Ale póki co z tymi zasłonami, które są, też to fajnie funkcjonuje. Natomiast jeżeli, jak mamy koncerty na przykład, albo jak są imprezy taneczne, to tam też można sobie siedzieć na krzesełkach, więc to pomieszczenie na górze ma takie różne funkcje, w zależności od tego, co się w fice dzieje.
1: To jeszcze ja wrócę do tego początku, odkąd to się zaczęło, kiedy stwierdziłyście, że chcecie w tym budynku otworzyć fundację, bo ta fundacja nie była od razu na myśli. Najpierw chciałyście to pod inną działalność.
2: Myśmy chciały po prostu to wynająć. Ja mogę opowiedzieć tą historię, to nie jest żadna tajemnica. Zadzwoniłam do PKP z pytaniem, czy oferta ta najmu jest nadal aktualna i odniosłam wrażenie, że pan nie bierze mnie na poważnie. Nie wiem, czy mam mało poważny głos. W każdym razie spytał mnie, ale pani chce to wynająć jako kto? I wtedy po prostu błyskawicznie w mojej głowie taka gwiazdka rozbłysła i powiedziałam, jako fundacja oczywiście, no i już wtedy nie było odwrotu, więc słowo się rzekło. Szybciutko były wtedy załatwiane formalności po to, żeby wysłać do PKP zapytanie jako fundacja, bo no naprawdę było czuć, że tylko jeżeli to będzie w sformalizowany sposób, to będziemy miały szansę tutaj, żeby oni z nami poważnie poważnie rozmawiali.
1: Myślę, że pracownik PKP-u zdawał sobie z tego sprawę i nie wierzył w to, że ktokolwiek może ten budynek wynająć zapewne.
0: Bo on nas nie zna.
2: Nie znali naszych możliwości, natomiast teraz, to też musimy przyznać z dumą, pani, która zarządza tym budynkiem, przychodzi i otwiera szeroko oczy i jest naprawdę pod ogromnym wrażeniem i no, póki co godzi się na wszelkie nasze pomysły, bo zobaczyła, że to naprawdę funkcjonuje i że myśmy tutaj jakimś cudem, ona nie może w to uwierzyć, ale jakoś to tutaj ogarnęłyśmy, mówiąc kolokwialnie.
1: Ale to było tak, że przechodziłyście obok tego budynku i przez okienko zaglądałyście, czy faktycznie można by tutaj cokolwiek zrobić?
2: Ten budynek już z zewnątrz ma niesamowity klimat. Ja osobiście zaglądałam tutaj, to znaczy ja to miejsce pamiętam już jako dziecko, bo tutaj się odbywały kursy tańca, moi rodzice na tych kursach tańca, moja mama była, więc ja jako taka malutka dziewczynka pamiętam podłogę i to, że gdzieś tam wchodziłam do tej sali, nie pamiętam szczegółów. Natomiast później byłam też kiedyś na urodzinach mojej kuzynki, więc to miejsce gdzieś tam odwiedzałam. Jako dorosła osoba już zaglądałam tutaj do tego sklepu z meblami, który przez jakiś czas funkcjonował i oczy mi się świeciły na tą salę i na tą scenę, więc no, ja wiedziałam, co to za perełka tutaj się chowa. No i w pewnym momencie, tak jak mówię, po prostu gdzieś szala tej chęci się przelała, no i zadzwoniłyśmy pod ten numer na drzwiach.
1: Czyli to nie było tak, że jak po raz pierwszy weszłyście do tego budynku, to załamałyście ręce i powiedziałyście nie, nie, to chyba za bardzo się porwaliśmy na to.
2: Był taki moment zwątpienia, przyznam. W momencie, kiedy dowiedziałyśmy się o tym, jak trudno będzie nam sprostać wymogom konserwatora, pamiętam, że spotkaliśmy się u Moniki w ogrodzie i siedzieliśmy i myśleliśmy, kurczę, co robimy, podejmujemy się tego czy nie, i to był taki moment faktycznie, że byłyśmy blisko tego, żeby rzucić to po prostu. Ale jakoś, nie wiem, szalone jakieś geny w nas jednak zwyciężyły i tak.
1: Trzeba być twardym, a nie miękkim.
0: Mamy dużo samozaparcia i silnej woli i naprawdę jesteśmy zdeterminowane, żeby to się nam udało. A mamy wspólny cel, także jakoś nam to wychodzi.
1: Wszystko funkcjonuje z wyjątkiem tych okien.
2: Tak, wszystko funkcjonuje i jeszcze chcę powiedzieć, że super jest to i to nas bardzo nakręca, że mamy bardzo, bardzo pozytywny odbiór tego miejsca od mieszkańców miasta. Każdy, kto tutaj przychodzi, po pierwsze jest zachwycony samym miejscem, ale również, to musimy powiedzieć z dumą, tym klimatem, który myśmy tutaj stworzyli. Każdy, kto przyjdzie, czy jest to zespół, który gra koncert, czy to są ludzie, którzy przychodzą na kursy, czy na potańcówki, czy na garażówkę, mówią, kurczę, dziewczyno, was jest jak w domu, tu jest świetnie, po prostu super atmosferę stworzyłyście, no i po prostu to nas też nakręca. A okna to jest jakaś tam kwestia techniczna, damy radę.
1: Kwestia czasu zapewne.
0: Tak, bo fajne miejsce przyciąga fajnych ludzi i my tutaj naprawdę mamy świetne towarzystwo, które nas odwiedza. Także oni też nas wspierają i mentalnie, i swoją pracą, jeśli mogą. I my to bardzo doceniamy. I dzięki temu właśnie to wygląda tak, jak wygląda. Że i funkcjonuje tak, jak funkcjonuje. Dzięki tym wszystkim ludziom, którzy są wokół.
1: Patrzę na te lampki jeszcze czarne, bo chyba tutaj instalacji nie pozwolili wam pociągnąć, więc pewnie są na baterie.
0: Lampki na baterie, które mają oświetlać obrazy takie galeryjne, no ale to jest trudne, bo trzeba za każdym razem je naładować przed każdą wystawą, ale dajemy radę.
1: Cały czas coś się tutaj u was dzieje, cały czas coś organizujecie, może chociaż rąbek tajemnicy uchylicie, jakie macie jeszcze plany, nie wiem, bo każdy działa wyznaczając sobie cele. Wy zapewne te cele macie ustanowione, dlatego nie pytam.
2: Naszym celem takim, który naprawdę jest nadrzędny, to jest to, żeby to miejsce było taką wspólną przestrzenią, w której wszyscy będą się czuli jak u siebie, w którym się wszyscy czuli dobrze i żeby to było takie miejsce, gdzie ludzie będą przychodzili ze swoimi pomysłami, ze swoimi działaniami, a my będziemy jakby takimi gospodyniami i to się dzieje. To coraz więcej osób się do nas zgłasza, odzywa, czy to na jakieś warsztaty terapeutyczne, czy na jakieś warsztaty plastyczne, czy to na jakieś imprezy prywatne, koncerty różnych osób. Jesteśmy otwarte nie tylko na, powiedzmy, takich sprawdzonych muzyków z wysokiej półki, ale chcemy tutaj też stworzyć taką przestrzeń, żeby na przykład młodzi artyści mogli przyjść i się sprawdzić. Więc to jest ten cel, żeby tutaj coraz więcej osób przychodziło i to powoli, powoli się ziszcza nam.
1: To się udaje. Fundacja FIKA. Fundacja Inicjatyw Kulturalno-Artystycznych. Przy ulicy Stacyjnej w Białej Podlaskiej cały czas coś tutaj się dzieje i warto odwiedzać profil facebookowy tejże fundacji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Potencjał siedziby Fundacji FIKA jest ogromny. Sercem obiektu jest duża sala widowiskowa z autentyczną sceną, gdzie teraz goszczą wydarzenia artystyczne. Przestrzeń idealnie komponuje się z kulturą alternatywną, wystawami i niszowymi projektami, a kolejowy zabytek przy ulicy Stacyjnej staje się jednym z najbardziej klimatycznych punktów na mapie Białej Podlaskiej. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli uznanie jurorów podczas wojewódzkich i powiatowych zawodów kulinarnych, zajmując pierwsze miejsca. Ale koło gospodyń wiejskich z Rossosza na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
1: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
4: Tak. Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już było z 80 lat pewnie.
1: Poprzednie, rozumiem.
4: Działamy pomału.
1: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
5: Wioleta Wiczuk, jedna z członkiń koła gospodyń wiejskich. Organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło. Więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie koła gospodyń wiejskich.
1: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
5: Nie, nie, to po prostu czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myślałyśmy o żadnych członkach. No, tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo, dużo Facebook pomógł.
1: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
5: Było na początku 40.
6: 40, no pewnie.
5: Później coś tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
1: A to macie też mężczyzn wpisanych?
5: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak. Osobisty mój mąż też.
1: No dobrze, a czy każda z pań specjalizuje się w czymś innym w tym kole?
7: Bogumiła Koprianiuk, wiceprzewodnicząca. Każdy ma jakieś pasje, prawda? Mamy kucharkę, no i właśnie każda właśnie czymś innym się właśnie zajmuje. Mamy kucharkę, bujnik Grażynkę, która właśnie, no wiele nam pomaga, prawda? Kieruje właśnie tak jakby zespołem naszym, prawda? Pomaga nam, bo...
5: Ona się na tym najlepiej zna. No, a my tak oczywiście...
7: No, lubimy też właśnie rękodzieła różne, robimy też warsztaty. No dużo bierzemy udziału w konkursie. To chyba najbardziej z tego słyniemy, bo wygrywamy i w ogólnopolskich, i właśnie w wojewódzkich, i w powiatach. Teraz właśnie też z wojewódzkiego wygraliśmy.
1: Konkursy czego dotyczyły?
7: To były z Urzędu Marszałkowskiego kulinarne.
1: Czyli jednak idziecie panie w kulinaria bardziej?
7: Najbardziej w kulinaria, tak. Najbardziej.
1: W czym się specjalizujecie?
7: No potrawy właśnie takie tradycyjne. I właśnie z Urzędu Marszałkowskiego był konkurs, który właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w powiecie.
1: No dobrze, ale macie panie taką potrawę, na którą tylko można do was do Rossosza przyjechać? Mamy. Takie swoje.
7: No mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami. Takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie udka z kaczki pieczone. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy. Akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było drugie? Legenda czy coś? Drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
3: Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Rossosza podkreślają, że to dopiero początek ich kulinarnej przygody. Zmotywowane dotychczasowymi sukcesami planują udział w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków na szerszą skalę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Land war.
1: W poszukiwaniu szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały